0: rosyjska myśl techniczna od jakiegoś czasu w Polsce. Zapoznajemy się z nią z bliska. Przysyłają nam różne swoje konstrukcje latające, ale ciągle też pracują nad nowościami.
1: Tak, rosyjska armia podobno pracuje teraz nad dronem sterowanym myślami.
2: Biorąc pod uwagę, co ruski żołnierz najczęściej ma na myśli, możemy mieć pewność, że dron będzie latał do najbliższego monopolowego. Nie pozdrawiamy, dziękujemy i gramy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Fleetwood Mac, jest 12 minut po 7 we wtorek.

0: 18 października, już niedługo, w katowickim Spodku panowie Grzegorz Skawiński i Waldek Tkaczyk zagrają koncert Królowie Życia. No, absolutnie genialny przegląd wszystkiego, co razem nagrali przez ostatnie 50 lat. I kochani, dzisiaj po 18, kiedy wrócicie z pracy, to w Radiu Złote Przeboje będziemy mieli dla was zaproszenia do Katowic. Polecamy się o każdej porze.
1: Zdecydowanie polecamy, zapraszamy. Klasycznym rockowym graniem spróbujemy was za chwilę obudzić we wtorkowy poranek. Zagramy wam m.in. Sweet Home Alabama, a potem spróbujemy wkręcić Lecha Wałęsę w jego urodziny.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Media Expert.
15: Muzyka i głos.

0: Dobrze robi, dobrze robi. Taki kawałek od samego rana. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Minuta po wpół do ósmej. To powiedzenie co rano samo ciśnie się na usta. Tak samo mamy, jak koledzy namawiają i jak trzeba zrobić zakupy w dobie inflacji. Nie chcę, ale muszę. Codzienne hasło milionów Polaków. A teraz w radiu Złote Przeboje wystąpi jego autor.
1: Dzisiaj 83. urodziny Lecha Wałęsy. Legendarny elektryk, który obalił komunizm. No i po drodze został jeszcze prezydentem i noblistą.
2: Tak, to łączymy się z panem prezydentem. Czy to prawda, że żona Danuta zrobiła panu żart i powiedziała, że ma pan dzisiaj 43. urodziny i pan uwierzył, bo przecież forma dopisuje?
3: Ponieważ zostałem wprowadzony w błąd i stąd nieprzyjemności.
0: No tak, no tak. A co pan dostał od rana dzisiaj jako pierwszy prezent?
3: Nie, no proszę pan, dostałem w prezydencie dostałem piękny szampan. Smaczny. Tak. Ja lubię szampan.
2: No to mamy nadzieję, że panie prezydencie, na te 83. urodziny pan wie, ile tego szampana można.
3: Wiem, co można i jak można.
0: No tak, to dobrze. Ale jednak lubi pan.
3: Lubię szampan.
2: No kto nie lubi. Lech Wałęsa w porannym programie Radia Złote Przeboje w swoje 83. urodziny. To teraz będą dźwięki w sam raz na urodzinową zabawę Celebration Fun Factory. Będzie zabawa?
4: No. Zdecydowanie. Dość takiej zabawy.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
16: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
0: Jeśli chodzi o pogodę, warunki do jazdy dobre. W Woliniej regionie dziś padać nie powinno. Większych utrudnień nie mamy. Czasem zderzak w zderzak pojedziecie z trójką tuż przy wjeździe do tunelu pod Świną. A w Świnoujściu od dziś otwarte skrzyżowanie Sienkiewicza i Matejki.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: 29 dzień września. Mamy dzień kawy. No i tak się składa, że codziennie rozdajemy wam poranną kawę naszego programu z prowadzącymi na pudełku. Tak, tylko, że ta kawa nie ma nazwy. Chcieliśmy to przypomnieć, dlatego dzisiaj jej szukamy. No, nasza propozycja to nabrzmiała żyła. A jakie są wasze? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Złoto przebojowy piorun.
3: Podaję nazwę kawy. Niezbędnik radiowca albo niezbędnik słuchacza.
4: Wydaje mi się, że powinno nazywać się urocze przebudzenie.
5: Mój pomysł to rozpałka. No, jakoś musimy rozpalić ten dzień, to nie? No.
6: Poranny przedmiot pożądania. Nic dodać, nic ująć.
7: Propozycja nazwy waszej kawy to czarci budyń.
8: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
9: Podobają nam się dotychczasowe propozycje. Podobają się dla nas, że tak powiemy, jak na Podlasiu. I czekamy na więcej. Wymyślcie nazwę dla złotej kawy porannego programu. W nagrodę będzie kawa. A jakże? 22 4 4 i 3 0. Telefon i poranek małpa złoteprzeboje.pl. To mail 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: September, czyli wrzesień w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 8, a w tym roku wrzesień wyjątkowo obrodził lalkami.
1: Jedna z najbardziej oczekiwanych polskich premier filmowych już za nami, lalka Macieja Kawalskiego. No, zachwyciła publiczność w Teatrze Wielkim. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
8: O rozwoju transportu intermodalnego, a także o lekcji z Trójmiasta, którą należałoby odrobić, budując przylądek Pomerania, opowie Tomasz Skarżyński z firmy PCC Intermodal SA.
7: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
9: Muzyka i głos.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Reklama.
11: 29 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: Niespokojnie przy granicy z Ukrainą były syreny i alerty, ale polska przestrzeń nie została naruszona. Owacje dla lalki Macieja Kawalskiego, kinowa ekranizacja po uroczystej premierze. Znów Szwecja, znów porażka, Polacy przegrali na wyjeździe 1-3. Syreny były, ale do Polski nic nie wleciało. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od ukraińsko-polskiej granicy. Po południu zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorohusku. Wczoraj czterokrotnie mieszkańcy Lubelszczyzny byli alarmowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostatni alert mieszkańcy dostali przed północą, odwołano go chwilę później. Ostatecznie polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Nikomu nic się nie stało.
13: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. To tu odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Film został owacyjnie przyjęty przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
14: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
12: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach już od jutra. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji z biurami podróży, wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na kolejnych miejscach znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są między innymi rosnące koszty. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka. Naszym piłkarzom nie udało się zrewanżować za przegrany finał mundialowych baraży. Znów lepsi byli rywale. Tym razem 3-1. Kibice rozżaleni.
15: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
16: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
12: Nasi piłkarze mają teraz kilka dni na przemyślenia i pracę. W piątek kolejny mecz w Warszawie Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
17: Co słychać na drogach Wolina i regionu? Poranny ruch powoli się zwiększa, ale bez spektakularnych korków. W Świnoujściu otwarte już skrzyżowanie Sienkiewicza i Matejki. Teraz zamknięty przejazd przez skrzyżowanie Sienkiewicza z Krzywoustego. Rozpoczęły się też prace na ulicy Bursztynowej. Ulica jest zamknięta na co najmniej kilkanaście dni.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Co słychać w pogodzie? Same dobre wieści. Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i ciepło jak na koniec września. W Wolinie i okolicach temperatura wzrośnie do 23 stopni Celsjusza, odczuwalna niewiele niższa. Noc dość ciepła jak na tę porę roku, temperatura nie spadnie poniżej 11 stopni. Jutro nadal ciepło i bez opadów.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, jak zadać szachmat jesiennemu przygnębieniu, czyli wyślemy was na weekend do pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
3: Po ósmej też wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje w nagrodę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest właśnie Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest wtorek, 4 minuty po godzinie ósmej. No i Lady Punk, kryzysowa narzeczona.

0: weekend dla dwojga w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy, że na naszej stronie, na złoteprzeboje.pl, dokończycie zdanie.
1: Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i tutaj trzy kropki i czas i miejsce dla was. My w składzie komisji przyznającej wycieczki wybierzemy zwycięzców. My osobiście przyznajemy się do tego. Z wielką przyjemnością to zrobimy. Na dzisiejszego zwycięzcę poznacie już po godzinie 9. Pamiętajcie, złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, polecamy i gramy teraz Shinies.

0: chodzi o fajne złote przeboje na poranek, to nam dwa razy nie trzeba powtarzać, ani nawet trzy, ale tym razem to z wyjątku tora, powtórzmy numero uno, tak was budzimy we wtorkowy poranek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Tora z pozdrowieniami dla Koleja. Oczywiście 19 po 8 będzie Queen, będzie Duran, będzie mocno, energetycznie i ślicznie. Tak wam gra tylko radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Reklama.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy też 29 września w kalendarzu i to jest dzień kawy. Przez cały poranek podsyłaliście swoje pomysły, jak nazwać naszą poranną kawę. No i czas na podsumowanie.
2: Moja nazwa dla kawy to poranna bryza albo rozkosz poranka.
3: Rozrusznik z dobrą, złotą nutą w tle.
4: Nazwa kawy to czarny kopniak.
5: Ja proponuję złociutka.
6: Wasza kawa moim zdaniem powinna nazywać się złoty szatan.
7: Może po prostu przebudzanka.
8: Wasza muzyka i wasza kawa to nic innego jak przebojowy poranek.
9: Ja to bym chciała, żeby wasza kawa zwała się rozkosz na pokuszenie.
1: Rozkosz na pokuszenie, kuszące i dlatego w nagrodę kawa leci za ten ostatni głos w telefonicznej dyskusji na temat nazwy dla złotoprzebojowej kawy. A jutro będzie Dzień Chłopaka. No i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: młodsi mogą nam nie uwierzyć, ale wasi poranni prowadzący bawili się przy tym przeboju już 26 lat temu. Serio. Był wtedy prąd na świecie, świat był już wtedy kolorowy. Mało tego, było mniej tych płaskoziemców niż dzisiaj. Sonic, It Feels So Good w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.
1: A dzwonki były polifoniczne. Przepraszam, zadumałem się nad tymi płaskoziemcami. Sonic, no fenomenalne granie, nie przestajemy. Teraz będzie czas, gdyby ktoś wychodził do pracy na ostatniego całusa albo buziola, ewentualnie nasz ostatni taniec, tak? Zagramy piosenkę Lombardu już za kilka chwil.

0: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W Media Expo. Ekspert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w MediaExpert taniej masz.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Poranny ruch na drogach Wolina i okolic nieco się zwiększył, ale nie mamy zatorów. Widać już pierwsze prace na trasie pomiędzy Strzeżewem a Sulikowem. Wycięto tam część drzew. Wkrótce rozpocznie się przebudowa przeprawy nad kanałem Strzeżewo-Radawka.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Lalka wkracza na salony. Proszę Państwa, lalka wkracza na salony. To nie pomyłka. Jesteśmy po uroczystej premierze filmu w reżyserii Macieja Kawalskiego. Gala odbyła się w gmachu Teatru Wielkiego w Warszawie.
1: Ach, cóż to była za gala. Maja Ostaszewska, wcielająca się w postać baronowej Krzeszowskiej, tak nam wczoraj opowiadała o nowej odsłonie powieści Prusa.
2: Dla osób, które kochają tę książkę, które kochały te dawne adaptacje, to będzie dodatkowa przyjemność. Po prostu wrócić do tamtego świata z nową obsadą. Myślę, że te główne role są tutaj fenomenalnie obsadzone.
3: Bez tych wszystkich ludzi, bez tych wszystkich małych spotkań, wielkich spotkań, potem na planie, ludzi, którzy przychodzili i tysiącami nas oglądali, jak gramy i jak tworzymy ten świat, nie byłoby dzisiejszego przedsięwzięcia, bo to by było po prostu zwyczajnie niemożliwe. I to jest wspaniałe.
0: O tej niezwykłej, absolutnie współpracy całej ekipy filmowej opowiadał z kolei Dawid Ogrodnik, odtwórca roli subjekta Mraczewskiego.
1: Przypomnijmy, lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego wchodzi na ekrany kin już jutro. No a my tuż przed dziewiątą gramy OMD w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 9 minut będzie właśnie dziewiąta.

0: Radiu Złote Przeboje, Sailing on the Seven Seas. Po naszemu to brzmi, żeglując po siedmiu morzach, jak tak dalej pójdzie z cenami benzyny, to kierowcy naprawdę zaczną się oglądać takim żaglem.
1: No, ceny na stacjach paliw rosną, ale za nimi mogą pójść też ceny w sklepach. Ekonomiści przewidują podwyżki żywności. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 9:00.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
4: W końcu robota nie zając.
5: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
4: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
16: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
15: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
16: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
15: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
16: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
21: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
2: Reklama.
0: 29 września, to jest wtorek, mamy punktualnie 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
1: Kierowcy czekają na ulgę, rząd czeka na podpis prezydenta w sprawie ustawy paliwowej. Czarna substancja na brzegu Bałtyku, plaże w Ustce zamknięte. Ostatnie szlify na budowie warszawskiego metra, 3 nowe stacje drugiej linii przed otwarciem. Premier po raz kolejny apeluje do prezydenta, by podpisał ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo tylko wtedy rząd będzie miał jak ulżyć kierowcom i interweniować w sprawie cen na stacjach.
22: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie, jest szansa, że przed świętami znowu będziemy mieli chociaż trochę tańsze paliwo na naszych stacjach.
1: Ustawa wprowadzająca podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych na biurko prezydenta trafia po raz drugi. Poprzednią wersję Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wysokie ceny paliw windują też wysokie ceny żywności. Z pewnością będą podwyżki, mówi Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
23: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
1: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Plaże w Ustce zamknięte. Zostaną otwarte ponownie, gdy zostanie z nich usunięta substancja ropopochodna, którą wyrzucił Bałtyk, informuje Urząd Morski w Słupsku. Lepkie czarne grudki są teraz badane w laboratorium. Są podejrzenia co do jednostki, która tu, cytat, zachowała się niezgodnie z prawem na morzu. Mogło bowiem dojść do czyszczenia zbiorników. Jeśli uda się to udowodnić, jednostka zostanie obciążona kosztami sprzątania i utylizacji substancji. Zapłaci też karę. Nowy odcinek warszawskiego metra jest już na finiszu. Do końca roku oddane zostaną 3 stacje drugiej linii metra. Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Trwają już ostatnie szlify, mówi rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki.
24: Sama konstrukcja stacji jest już wykończona. Informacja pasażerska zawieszona, oświetlenie odpalone. Wszystkie systemy działają, są testowane.
1: Warszawski ratusz zapowiada, że nie będą to ostatnie stacje drugiej linii metra. W przyszłości ma zostać przedłużona do Ursusa.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
25: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
3: Sport 30 sekund.
26: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Tak jak pół roku temu w barażu o Mundial, znów graliśmy koszmarnie w obronie.
27: No Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy.

Oddział zamknięty w sali koncertowej wojskowych Koszar w otoczeniu milicjantów i WSW. To był pierwszy rokowy koncert w życiu jednego z waszych prowadzących. Pamięta go doskonale, gdyż w pewnym wieku świetnie pamięta się wydarzenia sprzed ponad 4 dekad, za to zapomina

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Teraz mamy coś, co poradzi sobie z jesienną chandrą absolutnie koncertowo. To jest zabawa jesienna Wyprawa Marzeń, w której możecie wygrać weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Wystarczy na stronie złoteprzeboje.pl dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: No i potem my, komisja wysyłająca do Karpacza, wybierzemy zwycięzców. Z nami jest słuchaczka Karina z Brzegu Dolnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchaczka Karina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki, i tutaj właśnie jest teraz miejsce dla ciebie. Dzięki czemu? Komu?
3: Dzięki świadomości, że nie jestem w życiu sama, że mam 10-letniego przyjaciela, synka Mikołaja.
2: Jak ładnie.
3: I wydaje mi się, że to właśnie dla niego chcę być taka, no nie wiem, odważna, lepsza, silna każdego dnia. I to chyba to wszystko razem sprawia, że się na różne wyżyny tutaj wspinam i
2: to powiemy, tak to powiemy tak, Karinko. Nam już się ręce składają do oklasków.
1: Tak jest, tak jest. To teraz zamień się w słuch. Wygrywasz weekendowy wypad do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu. A w pakiecie są m.in. śniadania i obiad o kolację oraz absolutnie nielimitowany dostęp do strefy wellness. Proszę pani, brawo dla ciebie.
3: Bardzo dziękuję, super. Naprawdę, no niemożliwe. Nie spodziewałam się, także naprawdę serdecznie dziękuję.
2: Te brawa są dla ciebie.
1: No gratulacje. Ale jak to miło.
2: Chcecie się ucieszyć tak jak Karina z Brzegu Dolnego? No wystarczy niewiele. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, dokończycie zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i potem my was wyślemy na te wyżyny, czyli do Karpacza. Kolejny finał, kolejny wyjazd do wygrania jutro po 9:00 tylko w porannym programie Radia Złote Przeboje.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain,

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSA, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Reklama.
13: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Szary, szary, nie no, świetnie to brzmi, choć dzisiaj nie piątek, to od razu człowiekowi się robi lepiej. Szary, szary, lady, modern talking radio, złote przeboje na dzień dobry. A to z uśmiechem żegnamy się, a spotkamy się w środku pracowitego tygodnia.
1: O tak, to będzie trzeci raz, kiedy wam powiemy bladym świtem dzień dobry w składzie porannym. Iwona Barańska.
2: Dzięki.
1: Piotr Jaworski.
0: Dzięki bardzo.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy, a przy mikrofonie Gosia Kościelnia.
2: Dzień dobry, a teraz cztery nieblondyny.

0: What's going on? What's up? I Four Non Blondes w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90. To brzmi najwspanialej. Za 3 minuty będzie 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Festiwal Wędling trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
13: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
6: Reklama.
0: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Wolina.
15: Ula Myszkinis. Na początek zaglądamy do Świnoujścia. ZWiK rozpoczął tam wymianę sieci wodociągowej na ulicy Bursztynowej. Ta jednokierunkowa ulica od dziś jest zamknięta dla ruchu. Utrudnienia potrwają kilkanaście dni. W tym rejonie miasta wkrótce ma ruszyć modernizacja nawierzchni, ale póki co nie znaleziono wykonawcy projektu ulicy Granicznej. Z kolei w Wolinie planowany jest remont mostów na Dziwnie i drogi od Wrocławia do centrum miasta. Ruszyła procedura dotycząca oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Na koniec coś dla młodych zachodniopomorskich artystów. Ogłoszono konkurs Moje Najważniejsze Prawo Dziecka. O szczegółach Emilia Wolf z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Zapraszamy uczniów klas od 4 do 8 do udziału w konkursie. Można coś narysować, namalować. Technika jest dowolna. Liczy się pomysł. Na pracę czekamy do 15 października.
15: Finał konkursu 20 listopada. A u nas kolejne wiadomości za godzinę.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
15: Dziś na zachodnim Pomorzu królować będą chmury, jednak w Wolinie i okolicach padać nie powinno. Od czasu do czasu zza chmur może wyjrzeć słońce, a temperatura bardzo przyjemna. W najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć ponad 22 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i południowego wschodu. Ciśnienie nadal wysokie i jeszcze może wzrosnąć.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
0: Aż by się chciało tak skakać gdzieś w polach, tak złotego jęczmienia i pokrzykiwać, jaki piękny dzień! Jakby się coś z Kubusiem Puchatkiem skojarzyło. Zapraszam!
17: Radio Złote Przeboje.
0: 2 minutki po godzinie 10. Gosia Kościelniak, Los Lobos.

0: Robota nie zając.
1: Święty Gabrielu Archaniele, patronie przewoźników, kurierów i doręczycieli, dzisiaj wasz dzień właśnie. Jeśli kurier, więc przywiezie wam dziś paczkę, złóżcie mu życzenia, a ja wam, kochani, bardzo mocno składam je, bardzo piękne już teraz od Radia Złote Przeboje. Przy okazji, tak sobie pomyślałam, że możemy porozmawiać o tym, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. To jest pytanie do kurierów i przewoźników, ale nie tylko, no bo w sumie wielu z nas to się zdarzyło. Przewoziliśmy różne rzeczy w ramach pracy. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 2244 i 3 0. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Grel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
11: O, już zatrudniam.
12: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

Pióropusze z indyka, gigantyczne peruki i kreacje, które ledwo zakrywały ciało. Dekady temu przełamywała tabu w telewizji. Była między innymi pierwszą kobietą, która pokazała pępek w amerykańskiej telewizji krajowej. A w 1975 roku pojawiła się na okładce kultowego magazynu Time w tak przezroczystej sukience, że w kilku Stanach zakazano sprzedaży tego numeru. Od 6 dekad nie schodzi ze sceny. W wieku 80 lat, które skończyła w tym roku, wciąż wygląda, ubiera się i bawi się lepiej niż połowa 30-latków. Zapisała się w Księdze Rekordów Guinnessa jako jedyna artystka w historii, która zdobyła numer 1 na listach Billboardu w 7 kolejnych dekadach. Od lat 60. aż po lata 2020. Jedynym zespołem, który może się pochwalić podobną długowiecznością na listach jest, no nie trudno zgadnąć, The Rolling Stones. Mowa o Cher. Na pewno się domyślaliście, bo Cher jest jedyna, the one and only, niepowtarzalna. I teraz w Radiu Złote Przeboje Believe.

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
14: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
15: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
16: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj dzień kurierów i doręczycieli, więc jeśli kurier przywiezie wam paczkę, no to złóżmy mu życzenia, okej? Okay? A przy okazji dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, co najciekawszego, co najdziwniejszego lub pamiętnego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo. No i dzwonicie.
2: Moją najdziwniejszą rzeczą, czy najdziwniejszą, myślę, że najsmaczniejszą, bo wiozłam do swoich klientów kiszkę ziemniaczaną w termosie. Cały samochód pachniał. Pozdrawiam z Podlasia. Dorota.
3: Fajny transport i śmieszny zrobiłem kiedyś w życiu. Kupiłem konia w Niemczech, kucyka, przy granicy polsko-niemieckiej. Prawie usypiałem, ale oczywiście konik budził mnie systematycznie swoim ichachaniem.
1: A nam chodzi o odgłos paszczą, prawda? To pytanie, co najciekawszego, najdziwniejszego zdarzyło się wam przewozić, dostarczać służbowo? Oczywiście, że do kurierów i przewoźników, ale ja wiem, że wy jesteście straszliwie zajęci, więc nie tylko do was, bo w sumie wielu z nas to się właśnie zdarzyło, takie przewożenie. Za najciekawsze zgłoszenie oddam po 12 nasz piękny termos Radia Złote Przeboje, a telefon do nas 22 44 30. Mail robota@złoteprzeboje.pl.

romantyczny Elton John, a teraz zrobimy sobie na chwilkę przerwę od muzyki największych przebojów lat 80. i 90., żeby wysłuchać wiadomości z naszego miasta i okolicy. To za 3 minutki o 11:00.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kamiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert,
5: taniej masz. Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
9: Reklama. Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
10: Wiadomości z Wolina.
11: Ula Myszkinis. Aktywny maluch, aktywne dziecko i aktywny senior. Takie zajęcia dla mieszkańców mają w planach Międzyzdroje. A póki co podpisano umowę z Belmare Aqua Resort na realizację programu Aktywne Międzyzdroje – Rekreacja Wodna. Posiadacze międzyzdrojskiej karty mieszkańca mogą na preferencyjnych warunkach korzystać z basenu i siłowni. Przenosimy się do gminy Dziwnów. KGW Fregata realizuje projekty Aktywni Bezpieczni Mieszkańcy Międzywodzia oraz Bezpieczni Dziś, Bezpieczni Jutro. Odbyły się już m.in. zajęcia na strzelnicy czy nauka pakowania plecaka ewakuacyjnego, mówi Ewa Trzebińska-Brzezińska, koordynatorka projektów.
12: Celami głównymi projektu jest podnoszenie świadomości na temat, jak radzić sobie w sytuacjach różnych zagrożeń.
11: Dziś o 16 w hali sportowej w Dziwnowie szkolenie z pierwszej pomocy. Z kolei w Wolinie trwa nabór do młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP. Spotkanie organizacyjne 7 października o 17 w remizie. To tyle. Kolejne doniesienia z Wolina i regionu w południe.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
11: Na zachodnim Pomorzu dziś w miarę pogodnie, choć słońce często będzie schowane za chmurami. Ale to nie groźne chmury, synoptycy nie zapowiadają opadów. Jest bardzo ciepło, temperatura maksymalna od około 21 stopni nad morzem, przez 22 w Wolinie do nawet 25 w Szczecinie. Ta odczuwalna oczywiście może być nieco niższa, szczególnie w cieniu, a cienia dziś nie zabraknie.
10: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie przedpołudnia wtorkowego. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. No i przypominam cały czas, że robota nie zając.
14: Radio Złote Przeboje.
13: Dlatego sobie dzisiaj rozmawiamy nieśpiesznie. Piszecie mail, adres robota@złoteprzyboje.pl albo dzwonicie 224430. Co najdziwniejszego wam się udało i jakim cudem przewieźć w ramach swojej pracy?

ta piosenka miała przeformułować wizerunek Jacksona w kierunku buntowniczej, noszącej skóry i łańcuchy modnej i będącej twardzielem ikony współczesnego popu. Tytuł dosłownie oznacza zły, ale w języku ówczesnych nastolatków znaczył też naprawdę fajny. Ten utwór miał stanowić taką ripostę dla krytyków, którzy twierdzili, że Michael Jackson jest przestarzały w obliczu rodzącej się kultury ulicznej i rozwoju sceny hip-hopowej. I w swoim pierwotnym zamyśle utwór Bad miał być duetem, pojedynkiem ulicznym między dwiema największymi gwiazdami na świecie, jakimi w połowie lat 80. byli: Michael Jackson i Prince. I w roku 1986 Quincy Jones skontaktował się z Princem z propozycją nagrania duetu, ale Prince nie zaakceptował tekstu. Radio Złote Przeboje, Salt and Pepper.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj jest dzień kuriera i przewoźnika. Doceniamy. Dziękujemy za waszą pracę. Pozdrawiamy. Jaka jest najdziwniejsza przesyłka transportowana przez kurierów i przewoźników? No, pomysłowość człowieka nie zna tutaj granic. Długo można byłoby wymieniać. Ludzie wysyłają dosłownie wszystko, jak opowiadają przewoźnicy. Od klasycznych przedmiotów po meble, części samochodów, drabiny, wanny, a nawet kajaki. Znaleziono jakiś czas temu kolumbijskiego boa tęczowego, także w paczce, to oczywiście jest nielegalne. Figura żyrafy w oryginalnym rozmiarze i tak dalej, i tak dalej. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzwonicie.
2: Jestem listonoszem wiejskim i przewoziłam karaczany. Niestety jako pokarm dla jaszczurki. A moja koleżanka miała jeszcze taki przypadek, że jej się rozsypały po samochodzie. Nie. Po prostu wyszły z paczki, chciały dać nogę. Pozdrawiam serdecznie.
1: Nie, to już za dużo, ale oczywiście jestem ciekawa, jak się ta historia dalej potoczyła, a może rozpełzła. Jaką najdziwniejszą rzecz udało wam się przewieźć? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy. 2244 30. Można też napisać robotomałpa.złotyprzyboje.pl po 12. Za najciekawsze zgłoszenie z przyjemnością oddam nasz piękny

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
6: O rozwoju transportu intermodalnego, a także o lekcji z Trójmiasta, którą należałoby odrobić, budując przylądek Pomerania, opowie Tomasz Skarżyński z firmy PCC Intermodal SA.
5: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
3: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
4: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
2: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
4: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
2: No, jedziemy tam.
4: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
2: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
5: Thank you.

No takie rzeczy w dzisiejszych czasach by nie przeszły. No bo sami powiedzcie, pięciolatka występująca w lokalnych kawiarniach i restauracjach, śpiewająca, no co prawda z bratem, ale jednak. A tak zaczynała Jennifer Page w latach 70. to było. Mając 17 lat była już pewna, że chce rozwijać profesjonalną karierę i zdecydowała się przenieść do Los Angeles i potem w 1998 roku wydała pierwszy album. Wszystko udało się dzięki promującej jego piosence Crush, która do dzisiaj jest największym przebojem tej amerykańskiej gwiazdy. Jennifer Page w radiu Złote Przeboje. Przebój z 98 roku. Crush.

0: nigdy się nie kończy, więc na chwilę przerwiemy i pewnie niedługo do Limala w Radiu Złote Przeboje wrócimy, jakżeby mogło być inaczej. Za 3 minuty będzie godzina 12 i najważniejsze wiadomości w południe w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Reklama. Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Wiadomości z Wolina.
6: Ula Myszkinis. Za nami kolejna edycja biegu Wikinga. Zwycięzcami biegu na 15 kilometrów zostali Dariusz Filipowski i Żaneta Kazimierska. Jednak według prezesa przystani morskiej Wolin, współorganizatora biegu, wszyscy zawodnicy są zwycięzcami, a przyjeżdżają do Wolina z całego regionu.
7: Sam udział w tym naszym wydarzeniu to jest ta główna nagroda, właśnie ta rywalizacja, sprawdzenie samego siebie. To są takie chyba główne elementy, dla których tutaj nasi zawodnicy się pojawiają w Wolinie.
6: Pogoda dopisała, humory też. Przenosimy się do Świnoujścia. ZWiK rozpoczął tam wymianę sieci wodociągowej na ulicy Bursztynowej. Ulica jest zamknięta dla ruchu, utrudnienia potrwają kilkanaście dni, a w związku z tym zmieniła się trasa autobusu linii numer 3. Nie dojeżdża do przystanku osiedle Posejdon. I jeszcze zaproszenie do Dziwnowa. 18 października w Dziwnowskim Domu Kultury odbędzie się jesienny turniej szachowy. Będą dwie kategorie, junior do lat 16 i open. Szczegóły na dziwnów.pl.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
6: Dziś do końca dnia w Wolinie i regionie pogodnie. Owszem, jest trochę chmur na niebie, ale to chmury zupełnie niegroźne. Synoptycy nie zapowiadają opadów. Jest ciepło i przyjemnie. Korzystajcie z uroków jesiennej przyrody. Warto pójść na spacer, pobiegać, pojeździć na rowerze albo iść na grzyby. Cieszmy się ciepełkiem, bo niedługo nadejdzie wilgotna i chłodna jesień.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
8: Dzień dobry, witamy popołudnie wtorkowe. Gosia Kościelniak, przed nami kombi, bo gramy największe przeboje lat 80. i 90. najchętniej w Radiu Złote Przeboje.
9: Radio Złote Przeboje.
8: No i w tej godzinie też, mniej więcej za pół godzinki, już podsumujemy sobie nasz dzisiejszy temat w cyklu Robota nie zając, a rozmawiamy o tym, co najdziwniejszego, właściwie rozmawialiśmy, bo to do 12, co najdziwniejszego Wam się udało przewieźć służbowo, no bo dzisiaj jest dzień przewoźnika i kuriera.

refreny, które powracają, tak jakby rok 2000 wciąż trwał, bo z tego właśnie roku przebój, który przed nami w radiu Złote Przeboje. Tak jest z piosenką Craiga Davida, który miał zaledwie 18 lat, gdy znalazł się u progu wielkiej kariery, która bardzo szybko wybuchła. Craig David ponownie po latach pojawi się w Paryżu i to będzie w maju już przyszłego roku. To będzie wyjątkowy koncert w ramach takiej trasy Born to Do It, trasa 25-lecia. W programie album, który wyniósł go właśnie na szczyt, wykonany w całości, a do tego kilka z jego największych przebojów. Craig David odwiedzi Amsterdam, Paryż, potem koncert w Brukseli, a teraz w Radiu Złote Przeboje. Walking Away.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.

Weekend dla dwojga, weekend dla dwojga, od razu się robi przyjemniej, nawet jak się to mówi, w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Czeka na Was właśnie, a jesień taka piękna. Jak dołączyć do zabawy, w której można wygrać taki weekend? Otóż zapraszamy Was na stronę złoteprzeboje.pl, tam czeka zdanie do dokończenia. Brzmi ono tak: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. No i kończycie to zdanie już po swojemu, a my wybieramy najbardziej kreatywne odpowiedzi, dzwonimy do autorów i wręczamy nagrodę. To właśnie jesienna wyprawa marzeń z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż by spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto
7: Aflofarm.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie. Jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: i Mike, Maggie to też ja, tak właściwie w pewnym sensie popołudnie wtorkowe będzie toczyć się dalej w rytmie największych przebojów lat 80. i 90. Tylko, że głos kobiecy przejdzie w męski. Z przyjemnością witam Tom Cabrela, który obiecał się zająć wszystkim już dzisiaj, od teraz do wieczora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Już miałem powiedzieć dobry wieczór. No to w takim razie spróbujmy zrobić to przejście. Głos damski zamienia się z głosem męskim. Słuchajcie, po godzinie 14 będę miał dla was mnóstwo fantastycznych męsko-damskich niespodzianek. O, tak to tajemniczo na razie powiem. Wszystko się wyjaśni za chwilę.

The Gang, czyli zespół, który przed laty był obowiązkowym chyba punktem każdej imprezy. 14 za chwilę, za moment sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też do prognoz, no a potem wtorkowe popołudnie pełne niespodzianek. Co ja dzisiaj dla was mam? Ale o tym więcej za chwilę.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Dochodzi już 14:00, tu Radio Złote Przewoje. Czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla was Dorota Wardecka.
9: Rząd szykuje zmiany podatkowe dla ponad 3,5 miliona Polaków. Nożownik w szkole na Słowacji, jedna osoba nie żyje. Ciepła jesień zmienia zachowania niektórych ptaków. Zmiany podatkowe szykuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Zakładają one podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych.
10: Tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
9: Premier Donald Tusk dodaje, że stawka 32% miałaby obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, ofiara śmiertelna to nauczycielka. Szczegóły ma dla nas Jakub Medek.
11: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
12: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Wypadek autokaru z dziećmi, uderzyła w niego ciężarówka w miejscowości Osowiec na Mazowszu. Do szpitala trafiły dwie osoby, mówi Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
13: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji.
9: Kierowca ciężarówki był trzeźwy i miał też wszystkie wymagane pozwolenia na kierowanie pojazdem. Policja ustala przyczyny wypadku. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowania niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Trejanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
9: A szpaki i czajki nawet zaczęły zimować w Polsce.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Gdyby temperatura była wyższa mniej więcej o 5 stopni, moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Ale nie ma co narzekać. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, przez 20 w centrum do około 25 na zachodzie. No, na pogodę nie ma co narzekać. Dzisiaj muzycznie też na pewno poszukamy gorących miejsc. Będę miał też dla was sporo dobrych wiadomości filmowych, że tak powiem. Tak, tak, będą bilety. Muzyczne plany też dopisują. Za chwilę Boston, Big Mountain, a teraz artystka, która kończąc szkołę usłyszała od znajomych: kiedyś będziesz sławna. No i wzięła sobie to do serca. Kim White.

Pięknie rozkołysany zespół Big Mountain. Wtorkowe popołudnie przed nami. Dzisiaj, moi drodzy, na pewno będę miał dla was bilety do kina na film, na który bardzo długo czekaliśmy. Film, który na pewno warto obejrzeć, ponieważ będzie na maturze, czyli Lalka, w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Wczoraj uroczysta premiera, no od środy filmy w kinach. Będą dzisiaj na pewno bilety, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wymyślił jakiegoś zadania dla was. Zadanie, owszem, pojawi się, ale nie będzie to zadanie maturalne. Uspokajam. Madonna za chwilę, La Isla Bonita, teraz Boston w Radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Ależ pięknie jest i Owner of a Lonely Heart. No takie złote przeboje to tylko u nas. Tylko u nas też codziennie Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak to miło być tak powitany. Słuchaj, z taką energią.
0: Złoty chłopak, czyli Artur Gadowski, był twoim gościem ostatnio. Wiesz, dlaczego mówimy o nim złoty?
1: Nie wiem, dlaczego mówimy o nim złoty.
0: Bo wyobraź sobie, ma dyplom jubilera złotnika w szufladzie. Dlatego mówię złoty chłopak. Pierścionek zrobi piosenkę, zaśpiewa pięknie, prawda?
1: Tak, ale pięknie to ująłeś. Na dodatek, on ma u mnie milion plusów, bo on kocha koty.
0: Tak.
1: Rozumiesz to? On też jest kociarz. I ja go zapytałam, czy widział taki rysunek. Taki rysunek, mem, wiesz, że pochyla się pani nad kotkiem i mówi: kochanie, pewnie jesteś głodny. Kiedy ostatnio jadłeś? A kot odpowiada: nigdy. Strasznie się z tego śmialiśmy. On mówi: to są moje koty. Ja mówię: to też jest mój Kajtek. Bo mam takiego jednego nienażartego, a drugiego bardzo takiego arystokratycznego, który się nie przejada.
0: Jesień nam się rozkręca, koty śpią, a my zagramy wiosennie. Marek Grechuta, co ty na to?
1: Bardzo ci dziękuję. No to traktuję to jak prawdziwy prezent.

0: promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
13: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
14: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
15: Desnoran?
14: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
15: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jak?
15: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
17: Po Desnoranie znika chrapanie.
16: Aflofarm.
18: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
21: Codziennie niskie ceny.

zespół ONA i kiedy powiem sobie dość. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Grzegorzem Skawińskim, no i przyznał, że chwile, które spędził z ONA, to jest chyba najpiękniejszy czas w jego karierze. Karierze, która trwa już kilka dekad, no razem z Waldemarem Tkaczykiem panowie świętują 50-lecie. Królowie życia, czyli trasa koncertowa, zapraszaliśmy was ostatnio do Łodzi. W tym tygodniu w programie Cała Muzyka po 18 na pewno pojawią się kolejne bilety, tym razem do Katowic. Dlatego warto słuchać Radia Złote Przyboje bardzo uważnie. Wtorkowe popołudnie po godzinie 16 będę miał dla was zadanie związane z wczorajszą premierą filmową, premierą Lalki. No i nie będę ukrywał, mam w zanadrzu bilety.

0: Tak muzycznie brzmiał początek lat 80. w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz wracamy do rzeczywistości. 29 września 2026. Za chwilę wiadomości. Dorota Wardecka obok mnie. Co będziesz miała?
1: Znowu zmiany w podatkach, tyle że tym razem z punktu widzenia przedsiębiorców. Co rząd szykuje o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Media Expert, taniej masz.
7: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: To już prawie 16, to Radio Złote Przyboje, wtorkowe popołudnie, 29 września w kalendarzu, czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
2: Zmiany w podatkach mają też dotyczyć przedsiębiorców. Plecaki ewakuacyjne za kilka tysięcy złotych można je też skompletować samodzielnie. Szpital szuka chętnych do sprawdzenia nowego sposobu leczenia raka płuca. Podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych, tak by średnio zarabiający później niż dotychczas wpadali w wyższe opodatkowanie. To plany rządu ujęte w przyszłorocznej ustawie budżetowej. Zmiany będą dotyczyć też przedsiębiorców, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Wskazaliśmy bardzo wyraźnie źródła sfinansowania. Między innymi proponujemy przywrócenie wcześniejszego limitu przychodów, do osiągnięcia którego można korzystać z rozliczenia podatkiem ryczałtowym. To jest równowartość, jak Państwo wiedzą, 250 tysięcy euro.
2: Na tych zmianach według rządu skorzysta ponad 3,5 miliona podatników. Gotowy plecak ewakuacyjny może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Można takie znaleźć w internecie. Do samodzielnego skompletowania takiego zestawu zachęcają rządowy poradnik bezpieczeństwa, nowa broszura reagowania na zagrożenia z powietrza i szkoleniowcy, a sprawdził to Szymon Kępka.
4: Nie sztuką jest naładować do plecaka wszystko to, co może się przydać, ale raczej trzeba kalkulować, ile wody, ile żywności. Zamiast swetra może dodatkowa para skarpet, albo zamiast baterii różnej wielkości powerbanki, sprzęt, którym da się to wszystko naładować. Jak przekonuje organizator szkoleń z obrony cywilnej Dawid Komuda, kluczowy jest też trening naszych umiejętności.
5: Idź do parku z rodziną i ugotuj na kuchence sobie piknik.
4: Warto także z plecakiem się przejść. Najlepiej wąskim korytarzem, który może symulować przedział kolejowy albo autobus.
2: 50 tysięcy złotych, które oszust wyłudził od seniorki ze Szczecina, odzyskali zachodniopomorscy policjanci. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
6: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
2: Mężczyzna jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty, może mu grozić do 8 lat więzienia. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuca. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
7: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
2: Do badania w Szpitalu Kopernika w Łodzi mogą zgłaszać się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
9: Ula Myszkinis. W Bibliotece Publicznej Gminy Wolin minął pierwszy po wakacyjnej przerwie miesiąc Akademii Dojrzałych Talentów. Było dużo kreatywnych pomysłów tworzenia i odkrywania nowych pasji. Kolejne spotkania już wkrótce. A jutro w bibliotece spotkanie autorskie z Anną Błaszczuk. Rozmowa będzie dotyczyć jej debiutanckiej powieści Kiedy kończy się lato. To historia Idali, która kupuje klimatyczny dom we wsi Biały Ruczaj. I tam uczy się stawiać czoła wyzwaniom. Było coś dla czytelników, teraz coś dla wielbicieli szachu. 18 października w Dziwnowskim Domu Kultury odbędzie się jesienny turniej szachowy. Rozgrywki w dwóch kategoriach: junior do lat 16 i open. Zapisy trwają, a szczegóły znajdziecie na dziwnów.pl. Na koniec przypominam, że w Dziwnowskiej Hali Sportowej właśnie rozpoczynają się warsztaty z pierwszej pomocy.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
1: Właściwie to wystarczyłoby 5 stopni więcej i moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Ale nie ma co narzekać. Do końca dnia pogodnie, słonecznie i bez deszczu. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 20 w centrum, do 25 na zachodzie. Oczywiście sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca tygodnia, łącznie z weekendem, co chyba najważniejsze, będzie pogodnie, słonecznie i ciepło do 23 stopni. Chociaż do tej prognozy na weekend to bym się nie przyzwyczajał, no bo wiadomo, jak to z weekendami bywa, cały tydzień czekania, a potem pogoda się psuje. No, oby nie, odpukam w niemalowane. No dobrze, skoro słonecznie, to teraz muzycznie pójdziemy za ciosem, jeden z większych wakacyjnych hitów końca ubiegłego wieku. Lubega.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. Absolutnie pięknie. No a ja obiecałem, że dzisiaj na pewno zaproszę was do kina albo na film, jak kto woli. No niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych premier tego sezonu. Film, na który czekaliśmy bardzo długo, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Z Marcinem Drocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla was, są do wykorzystania w najbliższym kinie Helios do 15 października. Jak zdobyć te bilety? No zadanie niełatwe. W tym tygodniu ratujemy Wokulskiego, czyli wyobraźcie sobie, że macie przekonać Wokulskiego, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. Wczoraj zwyciężyła taka propozycja.
1: Że ona będzie te loczki, te kokardki, te falbalki sobie pracowała. A ty musisz otwierać sklep o ćwicie, żeby zarobić pieniądze. Także dobrze się zastanów. Albo falbanki, albo pieniążki. Zastanów się. Stasiu, ogarnij się.
0: No a dzisiaj czekam na kolejne. Moi drodzy, zapraszam, nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 44 30. Na wasze telefony czekam przez najbliższą godzinę, a finał i bilety o 17.30.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Reklama.

0: and we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Can be fantastic.
1: Szlagi, Radio Złote Przeboje. No a teraz już to, na co chyba wszyscy czekają, czyli bilety do kina na film Lalka, który to film wczoraj miał swoją uroczystą premierę, a od jutra w każdym kinie w Polsce. Mam dla was bilety do najbliższego kina Helios do wykorzystania do 15 października, a zadanie... No zadanie było niełatwe. W tym tygodniu ratujemy Wokulskiego, czyli co można by mu powiedzieć, aby przemówić do rozumu, żeby dał sobie spokój z Izabelą Łęcką. Na naszej automatycznej sekretarce mnóstwo niezwykłych propozycji od was. No dzisiaj będzie krótko, ale treściwie.
2: Wokulski, dzieciaku, błagam cię, ogarnij się. Byłeś pitbullem.
1: No, mnie to przekonuje. Dobrze, posyłam w takim razie bilety na Lalkę do wykorzystania w pierwszym napotkanym kinie Helios do 15 października. Bilety podwójne. Nie ostatnie w tym tygodniu. Jutro też coś dla was będę miała.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
17: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
17: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Noc miejscami może być mglista i chłodna, od 4-6 stopni na wschodzie, 7-8 w centrum, do nawet miejscami 12 nad morzem. Ale dziś do 25 w ciągu dnia, jutro będzie podobnie, bo od 17 do 24. Utrudnienia na jezdni w stronę Poznania. W Warszawie między węzłami Głębocka-Łabiszyńska to na trasie S8 po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
19: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

0: Absolutnie wspaniała, absolutnie niezapomniana Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej Beata Kozidrek, na której koncert zapraszaliśmy się jakiś czas temu i pewnie zapraszać się jeszcze będziemy nieraz. A skoro koncertowa dobrowieści, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który ma na ten temat coś do powiedzenia, chyba dzień dobry.
1: Dobry wieczór, Tomku, mam do powiedzenia i to dużo, bo będę miał bilety po godzinie 18 na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek wspólnie wyruszyli w trasę po Polsce. Kolejny przystanek to katowicki Spodek, dokładnie 18 października, zatem bądźcie koniecznie z nami. Szczegóły zabawy już za kilka minut.

0: z rokowym pazurem Save Tonight i Eagle Eye Cherry w radiu Złote Przeboje po godzinie 18:00 takich cudownych dźwięków z lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie blisko radia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: reklama.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Reklama. 18 na zegarach, a to jest dobry czas na to, żeby rozpocząć wieczór ze Złotymi Przebojami, a na dobry początek zaczynamy od informacji sportowych.
10: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Sport w 30 sekund.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5.
10: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
11: Pogoda.
9: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro sporo słońca na południu i w centrum, gdzie indziej delikatne chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej jutro w Gdańsku 19 stopni, najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa, tam nawet do 23. Minuta po godzinie 18, no to panie i panowie, odpalamy wtorkowy wieczór ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam was do 22. Mnóstwo muzyki, mnóstwo emocji, bo w tej godzinie ktoś z was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do katowickiego Spotka na 18 października, a na scenie Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, czyli krótko mówiąc zespół Kombi. A na dobry początek coś z mocnym bitem Mother Talking.

też podbijali nasze wieczorne serca, to zespół Brainstorm, a w radiu Złote Przeboje. Mam dla was teraz fantastyczne wiadomości. Dobre, ruszyła trasa koncertowa Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Ten duet świętuje 50 lat na scenie. Najbliższy ich koncert to 18 października, katowicki Spodek. A ja będę miał dla was dzisiaj jedno podwójne zaproszenie na to wielkie muzyczne wydarzenie. Aby dołączyć do zabawy i powalczyć o to podwójne zaproszenie, wystarczy tylko wskoczyć na naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą nam się Królowie Życia. Potem już tylko czekać na telefon ode mnie. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na walijską gwiazdę jednego przeboju. Ale za to jakiego? To był 96 rok. Przed wami Donna Luis.

0: to, zwłaszcza, że ci fani, to nie jest tylko tyle, że przychodzą na koncert, tylko ja to odczuwam w ten sposób, że gdzieś tam próbują się dostać za pomocą, nie wiem, społecznościowych jakichś kanałów i tak dalej, portali, piszą, żeby ich przyjąć do znajomych, albo na przykład piszą, żeby o coś zapytać, czy zechce być znajomym, ale i pytają i sprawdza, no bo patrzę, ktoś pisze, no więc sprawdzam, i to są dziewczyny czy chłopaki po 16-17 lat, to mnie to bardzo dziwi, no bo o co chodzi, nie? Ale generalnie pytają o to, skąd te teksty, o teksty najwięcej pytają, nie? Co mieliśmy na myśli, jak to wtedy było, to jak powstawały te piosenki, czy to było gorzej, lepiej, no, o takich sytuacjach, że mnie to cieszy bardzo, że ludzie chcą się dowiedzieć, dlaczego ten zespół tyle lat gra i dlaczego śpiewał o takich rzeczach i dlaczego w dalszym ciągu śpiewał o takich rzeczach, więc to są jakby pole do rozmowy, do zawiązywania jakichś takich fajnych znajomości na zasadzie opowiadania, nie? Opowiedzenia nie tylko, że to jest koncert i tam 2 godziny w tej scenie, ale później zostają, jest dużo ciekawych, fajnych, młodych ludzi. Ja lubię z nimi rozmawiać, bo to są fajne pytania.
1: Nie tylko muzyka zespołu Lady Punk łączy pokolenia, ale także tego polskiego zespołu. Oddział Zamknięty, Andzia i ja. To był 82 rok, a wydaje nam się, że nagrali to kilka lat temu.

0: geniálne łączył muzykę soul, R&B i disco, no i wychodziły takie muzyczne arcydzieła Barry White w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut to wspólnie zajrzymy na album Michaela Jacksona Bad. Bądźcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. 3 sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Dziś w nocy miejscami trzeba uważać na mgły i zamglenie, które mogą rano utrudniać widoczność. W nocy od 4-6 stopni na wschodzie do 7-8 w zachodniej Polsce, tylko nad morzem około 11-12 stopni, a jutro w ciągu dnia od 17 do lokalnie 24. Na krajowej 57 na Mazowszu między Makowem Mazowieckim a Pułtuskiem mogą być jeszcze utrudnienia po zderzeniu 2 osobówek na 183 kilometrze.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Pierwotnie to ta piosenka miała się nazywać Al Capone, ale Michael Jackson i producent muzyczny Quincy Jones stwierdzili, że muszą ją lekko przebudować, zmienić tempo, przerobić tekst, no i dodać, jak wielokrotnie to Quincy Jones powtarzał w wywiadach, taki mroczny charakter. No i chyba się udało. Smooth Criminal, no i oczywiście Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do roku 79, kiedy zrodził się utwór, który napisał sam Marek Jackowski, a mowa o piosence Oprócz Błękitnego Nieba, ale w 92 roku zespół Golden Life postanawia nagrać swoją bardziej rockową wersję. No i brzmi ona mniej więcej tak. Oprócz i Golden Life w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy dla was te najlepsze kawałki lat 80. i 90. Kiedy

0: Od tego numeru tak naprawdę zaczęła się jej wielka muzyczna kariera. Kim White, to był 81 rok. Trudno w to uwierzyć. Za kwadrans będzie 19 tu Radio Złote Przeboje. Panowie cały czas koncertują po całej Polsce. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk wyruszyli w trasę zatytułowaną Królowie Życia. Będą razem z wami, czyli ze słuchaczami Radia Złote Przeboje, także świętować na scenie 50 lat. Najbliższy koncert już 18 października w katowickim Spodku. Możecie cały czas powalczyć o te fantastyczne bilety na koncert. Wystarczy tylko kliknąć na złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże proste pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu jest Dawid. Dobry wieczór, Dawidzie.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco. Ty ładnie nam napisałeś, że najważniejszymi chwilami mojego życia są właśnie Królowie Życia. Dlaczego akurat tak? Powiedz.
1: Dużo się u mnie działo, ale mi towarzyszyły w tych chwilach piosenki zespołu Kombi.
0: To w takim razie, drogi Dawidzie, pozostaje mi chyba tylko jedno wielkie brawa i jedno podwójne zaproszenie jest twoje.
1: Dzięki.
0: Proszę bardzo, w takim razie pozdrawiamy gorąco i koniecznie nam napisz albo zadzwoń, jak było na koncercie, dobra?
1: Dobra.
0: Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zrobić ci tą wielką radość, a kolejne bilety jeszcze dziś do wygrania parę minut po godzinie 19:00, zatem bądźcie z nami.

0: Ach, można zwariować na punkcie tej piosenki Aerosmith i Crazy w radiu Złote Przeboje, a już za moment najświeższe informacje sportowe, a po nich mam dla was prawdziwy muzyczny wulkan. Rozpoczniemy od takiego numeru, że ho, ho, ho, zatem bądźcie koniecznie razem z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Duży wybór?
11: Jest.
10: Projekt?
11: Jest.
10: Szybka dostawa towaru?
11: Jest.
10: Wszystko jest.
11: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
10: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
11: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
10: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
11: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
16: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
15: Czyli frosty kupiłeś?
16: Prościej się nie da.
17: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
20: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
19: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
20: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
19: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
20: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl. To się opłaca.
0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Reklama.
23: Wieczór pełen gwiazd muzyki lat 80. i 90. spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
24: Sport w 30 sekund.
25: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów. W tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20.45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem F1, czyli Grand Prix Bahrainu. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
24: Pogoda.
23: Nadchodząca noc pogodna. Jutro delikatne chmury mogą pojawić się na północy i na wschodzie, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Gdzie indziej za to mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Gdańsku 19 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie. Tam nawet do 23. Minuta po godzinie 19. Jeśli nie macie żadnych planów na wtorkowy wieczór, no to gorąco zapraszam was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla was bilety do katowickiego spotka na niezwykły koncert Królowie Życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek. Ten duet na scenie świętuje 50 lat. A na dobry wieczór już teraz Bananarama.

0: U szczytu popularności w latach 90. fani polowali na nich dosłownie wszędzie, niejednokrotnie musieli ewakuować z hoteli, na przykład gdzieś tam leżąc pod stertem ręczników i pościeli na pranie. Tak było na przykład w Niemczech w 98 roku. Tu Radio Złote Przeboje w ten wtorkowy wieczór, to już prawie 8 minut po godzinie 19. Wieczorami pytamy nasze cudowne polskie gwiazdy o niezwykłe zdarzenia, które miały miejsce podczas ich koncertów. No to posłuchajcie teraz, co kiedyś na scenie przydarzyło się Ani Wyszkoni.
1: Byliśmy początkującym stosunkowo zespołem ze Łzami. Graliśmy koncert w takim lokalnym klubie. Ja byłam strasznie przeziębiona i wtedy na przestrzeni tych tam 2 godzin, kiedy grałam koncert, wypiłam 7 surowych jajek, bo to troszkę łagodziło te dolegliwości. A może łagodziło moje odczucie w głowie, no nie wiem. W każdym razie przeżyłam ten koncert i w pewnym momencie chyba dojrzałam do tego, że ważniejsza jest technika i praca nad emisją głosu niż picie tych jajek i teraz tego się trzymam.
0: Pozostajemy przy polskich dźwiękach, to teraz zespół Tilt i mówię ci, że jak się dobrze wsłuchacie, to w chórkach usłyszycie Kaję.

0: przez 14 lat tworzyła jedną z najsłynniejszych par show biznesu z Johnem Deppem. To była Vanessa Paradis w radiu Złote Przeboje. U nas prawie 16 minut po godzinie 19. W tej godzinie z naszymi gwiazdami rozmawiamy o wpadkach. To posłuchajcie, co kiedyś na scenie przydarzyło się Krzysztofowi Cugowskiemu.
1: Kiedyś w Opolu graliśmy jakoś tam któreś lecie, a było tych leć trochę. I graliśmy wtedy, nagrywaliśmy DVD z całego koncertu i w połowie tam było takie tango i miałem biała plama. No i zacząłem tam oczywiście sztukować, żeby tego, no i dobrze, no i potem wiedzieliśmy, że jest źle, no więc na koniec całego to zagraliśmy jeszcze raz to tango, wszystko było oczywiście w porządku i wymieniliśmy potem.
0: No i sami słyszycie, że jak to znakomity muzyk potrafi z każdej sytuacji wyjść obronną ręką. Są takie piosenki, kochani, które idealnie relaksują nas po całym ciężkim dniu pracy i myślę sobie, że ten numer do takich należy. No Woman, No Cry i Bonnie M w Radio Złote Przeboje.

0: zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia do Katowickiego Spotka na 18 października. Wystarczy tylko odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na proste pytanie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia, no a potem czekać na telefon od nas. Kolejne bilety jeszcze przed 20, zatem bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Rodzinny posiłek to przyjemne. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Cappuccino, caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
9: Już od

0: Tylko teraz w Lidlu jest akcja!
1: Szkoły pełne talentów!
0: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Piękne górskie krajobrazy i rzeźkie powietrze. Jesień w Karkonoszach to idealny moment, by ruszyć na szlak. Weź udział w konkursie Jesienna Wyprawa Marzeń i dokończ zdanie. Na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki. Najciekawsze zgłoszenie wygrywa pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu. Dołącz do zabawy i poczuj jesień, która naprawdę inspiruje.
11: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
16: Reklama.

Zanim świat poznał ich jako Mr. President, formacja stawiała swoje pierwsze kroki pod nazwą Satellite One. Dopiero po kilku latach działalności menadżerowie stwierdzili, że trzeba chyba znaleźć jakąś bardziej chwytliwą i elegancką nazwę. No i tak się zrodził pomysł na Mr. President. Za 25 minut będzie 20, to teraz pora na amerykański zespół, który jedną ze swoich piosenek stworzył w ciągu 20 minut. A ten numer brzmi właśnie tak. To kapela Mr. Mister. Na piosenkę chyba doskonale znacie i kochacie, tak jak my. Broken Wings.

0: Ciekawa muzyczna historia w Radiu Złote Przeboje. Steve Winwood. Za 17 minut będzie 20. Już teraz macie szansę na to, żeby zgarnąć podwójne zaproszenia na niezwykły koncert Królowie Życia. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk koncertami w Polsce świętują 50 lat na scenie, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musieliście odpowiedzieć na jakże proste pytanie. Z czym kojarzy się wam Królowie Życia, czy z czym kojarzą się wam Królowie Życia? Nasze pytanie oczywiście cały czas jest dostępne na naszej stronie internetowej złoteprzeboje.pl, a po drugiej stronie telefonu powinien być Daniel. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witamy cię bardzo gorąco. Gdzie cię złapaliśmy o tej porze? Co tam porabiasz?
1: Właśnie kąpałem synka, 4-miesięcznego Feliksa z żoną.
0: Och, no to sama radość mając takiego babasa w domu, prawda?
1: Oj tak, tak.
0: Daje wieczorami popalić i w nocy?
1: A nawet nie, jest spokojny. Wycisza się przy kąpieli, także noc jest spokojna.
0: No to tylko pozazdrościć. Danielu drogi, dołączyłeś się do naszej zabawy, napisałeś nam, z czym kojarzą się tobie Królowie Życia. Napisałeś tak: cel, praca, wzrost, potknięcie i szczyt. Dlaczego akurat tak?
1: Bycie królem życia zawsze kojarzyło mi się z osiągnięciem jakichś marzeń. A wiadomo, że droga do marzeń to jest wyznaczenie sobie celu. Mhm. Potem podjęcie tej drogi. Zawsze po drodze bywa jakieś potknięcie, ale nie można się poddawać i wtedy się osiąga to marzenie, szczyt. Jest się królem życia.
0: I myślę, że tym szczytem jest pewnie dla ciebie też rodzina i twój syn.
1: No to przede wszystkim.
0: Danielu drogi, podwójne bilety są twoje!
1: Super!
0: Bardzo się cieszę. Kto będzie szczęściarzem i to na pewno będzie żona.
1: A no, na pewno.
0: Dobrze, w takim razie gratuluję bardzo serdecznie i życzę fantastycznych emocji. Dajcie znać po koncercie, jak było, dobra?
1: Dziękuję, super, pewnie.
0: Pozdrawiamy cię również bardzo gorąco. Syna również pozdrawiamy, a kolejne bilety już jutro po godzinie 18 do wygrania. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Ale to na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami. Już po 20 spotkamy się z grupą Lady Punk. No a teraz takie przyjemne wieczorne dźwięki to Ace of Base.

0: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
2: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
2: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego, pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Reklama.
1: Wtorkowy wieczór w blasku księżyca. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie, a już za kilka minut zapraszam na spotkanie z zespołem, który w 83 roku zagrał aż 360 koncertów. To będzie zespół Lady Punk, zatem bądźcie bardzo blisko radia. Na dobry wieczór już teraz Shakin' Stevens.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi, no.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. Człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero.

0: względem, że to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, no, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
1: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
1: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po 4 dekadach na ich koncertach będą bawiły się 3 pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
1: Co chyba najważniejsze, z wzajemnością. 4 dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby, w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
1: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska, on był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc Jerzy pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej, to były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Mówimy, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi, panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum w porannej prasie.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro o nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
2: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? Ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
1: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
3: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
4: No, trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsza.
1: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w

0: To chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie. Także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N.

0: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły. I to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy chodziliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. To normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsca, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogieński, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda.
0: Lady Punk. 40 lat działalności i wciąż jeszcze sporo do odkrycia. No i odkryjemy już za chwilę jedna z rzeczy, o których dzisiaj już prawie nikt nie pamięta.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać kontynuować tego kontraktu.
1: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: Lady Punk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. No. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, nie, tak nie naprawdę, nikt Madonna. Nie znał jej...
1: To nie było tak, żebyśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Dokładnie, tak samo, więc... jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk, chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni, Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin. I pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu, live, ale nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie?

0: autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Chłopiec używa kolorowych plasterków. Mężczyzna, kiedy się zrani, używa taśmy naprawczej. Jutro dzień chłopaka i zapytamy was o to, jak oddzielić chłopców od mężczyzn.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

0: malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wb.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Reklama.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady, właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów. Paweł Ścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ. Ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem. Byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić. Nie było to długie rzeczywiście.
1: Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni, mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku gdzieś na przykład do fanklubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy. Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło, bo też tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy. Ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży. Był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, muzycy uwielbiali się prywatnie i wspólnie ze sobą pracowali, a fani się tłukli. No i pewnie nie wszyscy pamiętają, że Zostawcie Titanica to właśnie dzieło Grzegorza Ciechowskiego. Choć piosenka powstawała w bólach i na początku brzmiała zupełnie inaczej.
1: To w ogóle ona powstała w ten sposób, że to było w Pruszkowie w Janka domu. Pamiętam, Janek tam wynajmował Borysewicz dom i tam robiliśmy próby do tej płyty. Robiliśmy próby Tacy Sami. Tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica. To jest ten czas i pamiętam, Janek mówi: słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi: słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, czy tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię: Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi: ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
0: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę i jeszcze raz zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat wademekum skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: Zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce Radio Złote Przeboje w Wolinie. Yeah!

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Witam w kolejnym magazynie Co jest grane. Dziś będzie bardzo kobieco, choć to nie 8 marca. Będzie trochę o pisarkach, trochę o arenie kobiet, magnoliach biznesu i kobietach przedsiębiorczych, a także o tym, jak kobiety mogą dbać o zdrowie. Ula Myszkinis, zapraszam. Na początek zajrzyjmy do Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. Już jutro o 17:00 spotkanie autorskie z Anną Błaszczuk. Więcej o pisarce powie dyrektor biblioteki Agnieszka Pyplińska-Kot.
7: Co jest grane w Wolinie? Nie możesz tego przegapić.
9: Polska pisarka, która zadebiutowała w sierpniu 26 roku, więc dosłownie chwilkę temu. Cieplutko przyjęta powieść obyczajowa pod tytułem Kiedy kończy się lato? Więc jak najbardziej w temacie, tak? Na koniec września.
8: Biblioteka Publiczna Gminy Wolin, jutro godzina 17. A teraz bardzo kobieca rozmowa z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką m.in. Magnolii Biznesu. Rozmawiać z nią będzie Monika Trykowska-Chwila. Zapraszam.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Pani Nina Kaczmarek, założycielka portalu i organizacji dla kobiet Kobietowo, organizatorka największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu, trenerka biznesu jest dzisiaj z nami. O inicjatywie Kobietowo chcemy porozmawiać, o tym czym ona jest i z jakiej potrzeby powstała.
11: Potrzeba powstała wiele lat temu, kiedy byłam świeżo upieczoną mamą, dzisiaj już pełnoletniej córki i chciałam wrócić na rynek pracy. Tak troszkę szerzej niż dorywczo. I okazało się, że ten rynek jest dość wymagający dla mamy, która chce zostać mamą. I wcale nie jest to takie proste, jak w reklamach pokazują, że możemy być piękno umalowane i mieć uśmiechniętego bobasa i jednocześnie realizować się zawodowo. Przynajmniej ja tego nie mogłam odnaleźć. I duży taki afront dostałam między innymi od innych kobiet, co bardzo bolało, bo jak szłam pytać o pracę, na rozmowy o pracę, to fakt, że posiadam małe dziecko, często mnie wykluczał z różnych stanowisk. No więc uznałam, że ja zrobię takie miejsce, w którym inne kobiety będą czuły, że mogą pogodzić te role i że dalej są ważne zarówno dla rynku pracy, jak i dla świata takiego zewnętrznego. I po to właśnie to zrobiłam, żeby sobie dać taką przestrzeń, ale też żeby wesprzeć inne kobiety, bo nie mam nie bez ciebie, ani ciebie bez mnie.
10: Miejsce dla kobiet ze Szczecina, z całego regionu. Kim są w ogóle panie, które trafiają do Kobietowa? To właścicielki firm, czy też właśnie osoby, które pracują na etatach albo myślą o założeniu biznesu?
11: Oj, tu jest bardzo szeroka rozpiętość, ponieważ trafiają do nas panie, które są zawodowo gospodyniami domowymi, mamami i wychowują dzieci i tutaj absolutnie trzeba to docenić, bo to też jest zawód na pełen etat, ale są również panie, które pracują na pełnych etatach albo właśnie prowadzą własne działalności. Tutaj takie panie przedsiębiorcze z własnymi działalnościami częściej można spotkać w plebiscycie Magnolii Biznesu, który prowadzimy, takim niezależnym i bezpłatnym, bo to jest bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne nasze aktywności są związane

0: związane z naprawdę bardzo szeroko pojętą grupą kobiet i tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej i ja absolutnie uważam, że trzeba z nimi kooperować, a nie rywalizować, czego jestem znakomitym przykładem, bo jestem w związku małżeńskim od ponad 20 lat i bez mojego męża absolutnie nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no, rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy. To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają, po informacje, kto mi może przypilnować kota, bo wyjeżdżam na weekend, albo pomóżcie mi wypełnić dokumenty, bo staram się o przedszkole dla mojego dziecka.
1: Z jednej strony wsparcie, z drugiej też sieć kontaktów. To są takie bardzo istotne aspekty tego, żeby sobie po prostu radzić w życiu zawodowym i nie tylko, prawda?
0: Tak, dokładnie tak, ponieważ no, tak jak powiedziałam, nie mówię, że tylko my kobiety, ale jednak społecznie jest to bardziej tak przyjęte, że to my mamy ten obowiązek dbać o to ognisko domowe, albo przynajmniej same sobie bierzemy te obowiązki, bo często mężczyźni chcą nam pomóc, a my ich do tego nie dopuszczamy. Więc mamy takie poczucie, że jak my czegoś nie zrobimy same, to nie będzie zrobione dobrze, albo po prostu zostajemy same z różnych przyczyn i wtedy dobrze jest mieć taką grupę, gdzie wzajemnie sobie pomagamy i wychodząc z pracy my dalej mamy obowiązki, my nie siadamy na kanapie, my nie przychodzimy do domu, gdzie czeka na nas obiad, chyba że same sobie go dzień wcześniej ugotowałyśmy. Więc nie mówię, że tak jest zawsze, ale jest to taki najczęstszy model, że my ogarniamy dwa środowiska, zarówno to zawodowe, jak i domowe.
2: O kobietach i dla kobiet. Z Niną Kaczmarek, znaną w naszym regionie trenerką biznesu, wykładowczynią akademicką i założycielką portalu kobietowo.pl, rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
1: Jeżeli chodzi o szanse zawodowe kobiet, w ogóle o rynek pracy na Pomorzu Zachodnim i o przedsiębiorczość kobiet, widzi pani jakieś trendy, widzi pani jakieś na przestrzeni lat albo w ostatnim czasie jakąś specyfikę?
0: Ja myślę, że my się stałyśmy odważniejsze i to, co dobrego dała nam pandemia, to jest chociażby to, że kobiety zaczęły być aktywne zawodowo z domów. No to jest tak jak wszystko, ma swoją dobrą i złą stronę, ponieważ przez to zatraciłyśmy totalnie tą granicę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, ale to dało nam szansę i dużo kobiet w ten sposób zobaczyło, że mają inne perspektywy i że mogą w ten sposób pogodzić bycie właśnie zarówno w domu, dbanie o ten dom, jak i życie zawodowe, więc taki trend, który ja zauważam, to jest dużo pracy zdalnej, chociaż coraz częściej wracamy również do tak zwanego offline'a. No ja jestem zwolennikiem offline'a, bo jednak uważam, że spotkanie z drugim człowiekiem twarzą w twarz i dotknięcie jego dłoni przy powitaniu jest absolutnie bezcenne.
1: A czy przychodzą pani do głowy takie historie kobiet ze sfery biznesu, przedsiębiorczyń albo kobiet pracujących, bądź też tych, które zajmują się właśnie domem, które mogą być szczególnie inspirujące? Pań z naszego regionu, ze Szczecina, z mniejszych miejscowości, historie, które mogłyby posłużyć dla nas wszystkich jako taka inspiracja?
0: Takich historii to my mamy naprawdę napęczki, to jest bardzo dużo historii. Takie trzy, które przychodzą mi do głowy, one są skrajnie różne. Ale myślę, że też i ciekawe, i jedna jest śmieszna z nich. Jedna jest taka, że swego czasu jako kobietowo prowadziłyśmy cykl spotkań Kobiecym Okiem w jednym z centrum handlowych i tam na samym początku tej przygody przyszła do nas pani, która była ubrana w garnitur taki damski, miała marynarkę, bardzo elegancko uczesane włosy, powiedziałabym tak schludnie, gładko i przyszła do nas ta sama pani po 2 latach od prowadzenia tych spotkań i myśmy jej nie poznały. Przyszła z rozwianym włosem, w kolorowej sukience, uśmiechnięta szeroko i okazało się, że warsztat, w którym wzięła udział u nas 2 lata wcześniej, dotyczył pasji. No i ja miałam ten warsztat przyjemność prowadzić, wówczas z moją wspólniczką i ona na nowo odkryła pasję, którą w sobie miała, a mianowicie malowanie obrazów i wyszła ze środowiska księgowości, w której się dusiła i po tym spotkaniu z nami uznała, że kiedy jak nie teraz. I po 2 latach wróciła do nas i mówi: dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Myśmy nie wiedziały, kto dziękuję, za co dziękuję. Taka metamorfoza w niej nastąpiła. I ona dzisiaj maluje obrazy, jest artystką i świetnie sobie z tym radzi. To jest jedna z historii. A druga z historii, pani, która pracowała w marketingu bezpośrednim. Mama wówczas 2 dzieci, bardzo taka skromna, przyjemna w obyciu, ale bardzo taka delikatna, powiedziałabym. I będąc przy nas i z nami, zaczęła sięgać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i obecnie jest w Hiszpanii i sprzedaje domy, ekskluzywne domy, bo też uwierzyła w siebie i uznała, że może się rozwijać i może iść dalej i te spotkania jej tutaj absolutnie pomogły. A trzecia historia jest tą zabawną, o której wspomniałam. A swego czasu na dużym takim wydarzeniu, które organizował pan marszałek województwa zachodniopomorskiego, stoję z gronem osób, no dla mnie ważnych, bo wówczas networking uprawiałam i podbiega do mnie pani i mówi: pani Nino, ja pani bardzo dziękuję. A ja takie oczy, mówię: za co pani dziękuję? I ona do mnie mówi tak: przez panią się rozwiodłam. I nastąpiła konsternacja. Mówię: jej, jak przeze mnie? Ona: ojej, przepraszam, to znaczy dzięki pani. Bo swego czasu robiłyśmy arenę kobiet, w której wystąpiła kobieta i rozwód, opowiadała o swojej historii związanej z ciężkim rozwodem i ta pani miała odwagę podejść do niej i porozmawiać, jak to wyglądało, gdzie może sięgnąć po pomoc, po poradę. I ta kobieta i rozwód jej wówczas pomogły i ona wyszła z toksycznego związku właśnie dzięki tej arenie kobiet i zaczęła nowe życie. Więc no mówię, historii można by mnożyć. 3 są takie po prostu najbardziej znamienne i różnorodne.
1: Skłaniam się jeszcze, żeby tak spróbować jakoś nazwać, sięgnąć do tej kobiecości właśnie od tej strony takiej biznesowo-zawodowej. Czy jest tak rzeczywiście, że kobiety cechuje taka gotowość do takiej wielozadaniowości albo taka umiejętność godzenia różnych wyzwań, a z drugiej strony trochę nam brakuje wiary w siebie. Również z tych historii, które tutaj pani przywołała, można by może taki wniosek wysnuć.
0: Myślę, że tak jest, absolutnie. I ja bym tutaj też nie generalizowała, że to chodzi tylko o kobiety, bo również u mężczyzn często jest tak, że oni nie mają wiary w siebie taką, jak powinni mieć. I przynajmniej ci mężczyźni, z którymi ja się spotykam, mają bardzo duże poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich. Wiem, że bywa różnie, natomiast tak, my kobiety potrzebujemy takiego dmuchnięcia w skrzydła, takiego dobrego słowa. Na co dzień staram się robić to nawet w takich drobnych gestach i tutaj apeluję do wszystkich pań, bo uważam, że taka życzliwość naprawdę może zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jak widzimy inną kobietę, która dobrze wygląda, coś się u niej zmieniło na plus, albo jakoś ładnie się uśmiecha, jest radosna, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy, to powiedzieć jej to. Ostatnio na zajęciach fitness podeszłam do mojej koleżanki, właściwie znajomej, bo myśmy się nie znały dotychczas i mówię do niej: wiesz co, obserwuję cię od roku i pamiętam, jak ty przyszłaś po raz pierwszy na zajęcia i widzę, jaka przemiana się u ciebie dokonała. Mówię: kontynuuj, bo naprawdę jest świetne. A wiem, że dziewczyna jest mamą 3 dzieci właśnie po rozwodzie. Ona się tak ucieszyła, że aż jej się oczy spociły. A ja wiem, że jak jej zabraknie kiedyś motywacji albo wiary w siebie, to ona to jedno zdanie sobie przypomni. I to nie musi być związane ze mną. To jest ta emocja, która się pojawia, że ktoś zauważył, że jej jest lepiej. Więc myślę, że powinnyśmy się wspierać i pomagać sobie. Ja wiem, że to nie jest zawsze idealne i że pojawia się po drodze i zazdrość, i zawiść. My jesteśmy ludźmi, więc nie idealizujmy tego i nie romantyzujmy. Ale tak, kobiety powinny więcej wierzyć w siebie, ale najbardziej to, co jej może zbudować, myślę, to jest to, że jak sobie dają słowo, to dotrzymać słowa danego sobie, bo to buduje poczucie własnej wartości.
1: A do Kobietowa możemy jako mieszkanki Pomorza Zachodniego zgłaszać się po inspirację, po wiedzę, po kontakty, po wsparcie?
0: Tak, oczywiście, że tak. Mamy na co dzień klub kobiet, kobietowo.pl, do którego też można się zapisać i też jest wszystko u nas na stronie opisane i tam się spotykamy regularnie z paniami, mamy swoją grupę WhatsAppową, w której właśnie pytamy o to, kto mi przypilnuje kota, albo dziewczyny, słuchajcie, na jutro potrzebuję kasztany, bo dziecko ze szkoły przyniosło takie zadanie i piszemy do siebie nawzajem. Zresztą taka historia, robiłam torta na urodziny wcześniej wspomnianej córki, 18 urodziny, wszystko miałam przygotowane, 21, ja się zabieram za wykładanie masy takiej lodowej, bo to miał być tort lodowy, się okazuje, że nie mam tortownicy. i szybciutko hasło na naszą grupę WhatsAppową i w ciągu dosłownie 20 minut miałam 3. Więc pokazuje, tak, pokazuje, że to naprawdę jest taka moc ogromna, takie działanie, wsparcie. Jedna z naszych dziewcząt na grupie WhatsApp napisała taki komentarz pod pytaniem innej. Wow, dziewczyny, no w naszej grupie jest moc, bo żadne pytanie nie zostaje tutaj bez odpowiedzi. I tak jest naprawdę, my sobie naprawdę pomagamy, na co dzień są tam, to jest ruch, ta grupa żyje, ona jest autentyczna, więc można się zapisać do klubu kobiet, kobietowo.pl i spotykać się z nami regularnie, czy to na Andrzejkach, czy robimy sobie na Dzień Kobiet, czy panieński wieczór zrobiłyśmy raz dziewczynie, która przyjechała z innego miasta i nikogo nie miała i to był jeden z najpiękniejszych dni, jakie wspomina. A z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10, to tak czas leci i marzec, kwiecień będziemy miały galę Magnolii Biznesu.
2: Pamiętajcie, że kobiety z naszego województwa możemy nominować w kilku kategoriach. Sprawdźcie to na stronie Magnolii Biznesu i zgłoście te, które zasługują na wyróżnienie. Z Niną Kaczmarek rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Założyli teatr, śpiewają, organizują imprezy, lubią jeździć na rolkach i zawierać nowe znajomości. To bardzo liczna i aktywna rodzina. Rodzina zastępcza. Stworzyli ją Beata i Michał Krajnik. Ja nazywam się Urszula Myszkinis i zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy całe serce oddają dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogły dorastać w rodzinie biologicznej.
3: Blisko mieszkańców.
2: Jak to się stało, że stworzyliście taki dom? Co was do tego popchnęło, zainspirowało?
4: No chyba potrzeba robienia czegoś innego niż wszyscy dookoła i potrzeba tak zmienienia w ogóle swojego stylu życia. Mieliśmy bardzo taki uporządkowany styl życia, praca, dom, dwoje dzieci i taki bym powiedziała kierat chyba domowy po wielu tam już latach wspólnego małżeństwa nas dopadł. I co? I chyba zaczęło, nie, chyba w pierwszej kolejności zaczęło się to chyba trochę tak nudzić, gdzieś tam jakieś poszukiwania innych jakichś sposobów na zmianę w ogóle swojego stylu życia. Chyba Michał wpadł na ten pomysł, zaczął szukać też czegoś w internecie, gdzieś zupełnie przypadkowo. Ja zaczęłam mówić o adopcji, więc no chyba od tego się też tak zaczęło, że niekoniecznie ta adopcja, natomiast znalazł właśnie informację o tym, że możemy zostać rodziną zastępczą i pomagać nie jednemu dziecku, ale większej już wtedy ilości dzieci. No i chyba od tego się zaczęło, że gdzieś jakaś potrzeba zmiany swojego życia.
5: Dokładnie, bo mieliśmy taką rodzinę, żona prowadziła działalność gospodarczą, ja byłem żołnierzem zawodowym i tak naprawdę od poniedziałku do piątku nie widzieliśmy się, bo ja pracowałem na poranne godziny, żona na wieczorne godziny, syn był 10 lat starszy od córki, więc takie w sumie dwójka jedynaków. Mieliśmy duży stół w kuchni, przy którym nigdy wspólnie nie jedliśmy, bo każdy w innej godzinie jadł, bo no, takie życie prowadziliśmy.
4: Ale też, żeby coś robić dla innych, tak? Jakaś potrzeba taka działania tego społecznego, to gdzieś się tam w nas pojawiało. Chcieliśmy wtedy zacząć robić coś naprawdę takiego potrzebnego innym ludziom.
5: Mój tata to był taki tata, który zawsze bawił się z nami na dworze. To był jedyny tata, który grał w piłkę, chodził na spacery w Chowanego, pokazywał nam takie zabawy ze swojego dzieciństwa, także zajmowanie się dziećmi, to on tak w sumie taki wzorzec od taty, nie? Że no bardzo lubię, nie sprawia mi to, że jakiś problemu, że muszę na przykład z dziećmi pójść na rowery pojeździć. Dla mnie to jest tak oczywiste i tak naprawdę takie moje hobby, taka pasja.
2: Kiedy chcieliście coś zmienić, mieszkaliście jeszcze w Szczecinie, czy trudno było przejść przez wszystkie formy, które no, trzeba dopełnić, aby stać się rodziną zastępczą?
4: 12 lat temu, 13 właściwie lat temu, jak my podejmowaliśmy taką decyzję, to było dosyć trudne, bo urzędy nie były chyba za bardzo gotowe na to, że nowe rodziny będą chciały powstawać i bardzo długo czekaliśmy w ogóle na szkolenie, na kurs. Udało nam się jakoś przekonać w urzędzie właśnie panie, że ten kurs musi się odbyć, że my już naprawdę czekamy, że jesteśmy gotowi, przekonani, zdeterminowani. I tak chyba zadziałaliśmy troszkę, taką jakąś presję wywarliśmy chyba wtedy na ówczesne panie urzędniczki, że widziały, że my nie ustępujemy, że my bardzo po prostu jesteśmy przekonani do tego, co chcemy zrobić i tak się zaczęło. Zaczęliśmy chodzić na ten kurs, kurs trwał kilka miesięcy, cztery miesiące, raz w tygodniu na 4 godziny trzeba było się w urzędzie tam pojawić. To była taka grupa właśnie osób już zebrana, chętnych do prowadzenia rodziny zastępczej. Już były osoby prowadzące taką rodzinę, ale jeszcze się musiały do szkoły i dopiero po tym kursie mogliśmy przejść ten etap taki już dobierania dzieci do rodziny. A wcześniej oczywiście kwalifikacja, tak, bo też trzeba było przejść całą kwalifikację, żeby w ogóle kurs zacząć, czyli no, trzeba było wykazać się też no, tak z samym sobą, tak? Co, kogo reprezentujemy tak naprawdę, kim jesteśmy.
5: I tutaj największy problem to było nie czy możemy zostać, tylko dlaczego chcemy zostać. I panie tak. nam nie wierzyły, że ludzie, którzy mają swój dom, swoją pracę, takie stabilne życie, chcą wszystko przewrócić do góry nogami i zajmować się dziećmi, obcymi, trudnymi dziećmi, które mają swoje przeżycia, swoją taką traumę, jak to tam nazywają. I oni nagle, znaczy no oni, no my chcemy nagle zajmować się takimi dziećmi i bardziej nas traktowali, że to jest nasz taki kaprys, bo taką mamy potrzebę chwilową zająć się dziećmi, a po roku nam się to wszystko znudzi i powiemy, nie, to jednak nie dla nas, bo my wolimy stabilnie sobie tutaj popracować i mieć wolne weekendy, urlopy.
4: No ale ogólnie cała procedura trwała 9 miesięcy, jeśli śmiejemy, że to takie ciąża, więc no później po czasie doszliśmy do wniosku, że tak, że w sumie dobrze, że to trwało tak długo, mieliśmy ten czas na przemyślenie wszystkiego, na poukładanie sobie tego pomysłu i w momencie, kiedy już no wszystko zmierzało

0: robimy różne rzeczy w domu wspólnie, założyliśmy teatr domowy, z którym no, występujemy i to tak coraz bardziej odważnie, do tej pory tylko właściwie charytatywnie w DPS-ie, teraz w święta, przed świętami, takie jarmark w Dziwnowie, wychodzi im to fajnie, my dużo rzeczy z nimi właśnie też wspólnie robimy, także to nie tylko, że dzieciom coś pokazujemy, ale też sami jeździmy z nimi na rolkach, na rowery, mieszkamy blisko morza, więc bardzo często sobie wyjeżdżamy na takie spacery nadmorskie i tam się z nimi no bawimy, mimo tego, że to nastolatki, to i tak jeszcze lubią się bawić.
1: Lubimy sobie śpiewać, mamy taki, poruszamy się w ogóle autobusem takim 15-osobowym, specjalnie zrobiłem kategorię D, tak żebyśmy wszyscy razem jechali i w tym autobusie mamy taki swój telewizorek dla dzieci tam. Kiedyś puszczaliśmy bajki, a od jakiegoś czasu puszczamy też takie fajne piosenki z przesłaniem i nasze dzieci lubią śpiewać, a korzystając teraz ze sztucznej inteligencji, że ona może tworzyć muzykę i podpowiada ze słowami, tworzymy też własne piosenki z takimi tekstami właśnie i wesołymi, i takimi do przemyślenia, i jak żyć, i ogólnie o dzieciach, o rodzinie, i dzieciom się to podoba i one bardzo lubią to śpiewać.
2: Do Trzebieszewa przenieśliście się ze Szczecina. Czy szybko zintegrowaliście się z okolicznymi mieszkańcami?
0: Udaje nam się dosyć tak chyba zyskiwać sobie tą przychylność mieszkańców, chyba przez to, że tak, przede wszystkim nasze dzieci są bardzo takie kulturalne i miłe, tak. One wszystkim mówią dzień dobry, nie są jakieś nieśmiałe, więc to też jest takie chyba dla ludzi, no dobre. Jesteśmy na różnych imprezach, spotkaniach, które organizuje nasza pani sołtys i staramy się jej pomagać też w organizacji tych spotkań. Czasem wykorzystuje pani Monika nasze jakieś pomysły. Ostatnio organizowaliśmy wspólnie topienie marzanny, gdzie to też była taka no, w sumie nowość na wsi, bo do tej pory nie było czegoś takiego organizowanego. No i też oczywiście te nasze występy, więc też zapraszamy wtedy pani Monika, zaprasza do świetlicy naszych tu mieszkańców. No najbardziej uwielbiają nas chyba starsze panie, nasze sąsiadki. My też je bardzo lubimy i lubimy dla nich występować, bo to dla dzieci jest takie bardzo też budujące, jak oni widzą, że to, co śpiewają, to, co przedstawienie ukazuje, że to jest takie wzruszające dla tych starszych ludzi. Więc tak, utrzymujemy jakieś takie, może nie kontakty, aż takie bardzo osobiste, bo no, wiadomo, jak dzisiaj świat wygląda, nikt nie chodzi do siebie nawzajem, się nie odwiedza. My też nie mamy na to za bardzo czasu, natomiast nasz dom jest non-stop otwarty, nie zamykamy się tu na cztery spusty i kto chce, może naprawdę do nas przyjść. Czasem się zdarza, że niespodziewanie ktoś po prostu wchodzi, ja nawet o tym nie wiem, wychodzę do jadalni i patrzę, siedzi sąsiad. No to świetnie. Tak, pani Listonoszka też chodzi bez pukania, więc taki mamy po prostu dom, taki chyba troszkę inny niż na dzisiejsze czasy. Nie, no mówię, nie ukrywamy się, nie chowamy, chociaż mieszkamy zupełnie na końcu wsi, w takim gospodarstwie otoczonym drzewami i tak no moglibyśmy się rzeczywiście tutaj ukryć, gdybyśmy chcieli, ale tego nie robimy, wręcz przeciwnie, zapraszamy do nas do domu, zapraszamy obcych ludzi, którzy są na przykład zainteresowani prowadzeniem rodziny zastępczej, albo po prostu ludzi, którzy są zainteresowani, jak to jest w takiej dużej rodzinie, jak taki dom może wyglądać, więc no u nas tak to wygląda, że jesteśmy po prostu otwarci na ludzi.
2: A jak to się stało, że znaleźliście właśnie to miejsce na ziemi dla siebie i dzieci?
1: A wcześniej było nam za ciasno, nie? Bo dzieci nasze zaczęły rosnąć, a nasz dom niestety nie rósł i chcieliśmy dzieciom zrobić takie fajne warunki, żeby miały duże pokoje, żeby miały pojedyncze pokoje, tak żeby w normalnej rodzinie, żeby było.
0: Bardzo ważne było, żeby dom miał kilka łazienek, tak? Więc to też już było takie poszukiwanie nakierowane na powiedzmy coś, co już było, nie wiem, agroturystyką, gdzie były te pokoje przygotowane pod gości i szukaliśmy właśnie takiego no, starego domu, dużego. Szukaliśmy tego domu przez 6 lat. No i w końcu zaistniały jakieś sprzyjające tutaj wiatry z nadmorza, które nas tutaj przywiały, zatrzymały i tak tu zostaliśmy. Dzieci się dobrze tutaj czują, my mamy mnóstwo przestrzeni dla nich, dla siebie. Mamy zwierzęta, więc to też jest dla nas taka fajna radość, że możemy robić coś więcej. Chyba się już żyliśmy tutaj z tym miejscem też.
2: Dziś chcę przybliżyć słuchaczom Radia Złote Przeboje temat rodzin zastępczych. Jest ich na zachodnim Pomorzu sporo, ale wciąż są poszukiwane osoby, które stworzą dom niemogącym wychowywać się z rodzicami biologicznymi dzieciom. Beata i Michał Krajnik kilkanaście lat temu zdecydowali się na taki krok i nie żałują. Powracamy do rozmowy z rodzicami zastępczymi z Trzebieszewa.
3: Blisko mieszkańców.
2: Żeby wychowywać kilkanaścioro dzieci, trzeba być silną kobietą i silnym mężczyzną. Ostatnio została pani doceniona i nominowana do Magnolii Biznesu w kategorii Dotyk Anioła. Czy to było duże zaskoczenie?
0: Tak, ja w ogóle dostałam maila z informacją, że jestem kandydatką, tak, do nominacji, no, więc sobie tego maila przeczytałam, odpuściłam, a kolejny konkurs pewnie jakiś, typu SMS-y zapłać, wyślij i tak dalej, w których nie biorę nigdy udziału. No a tutaj tak mail za mailem, widzę, że już jestem nominowana, tak, więc już się tam więcej zadziało. Zadzwoniłam.

0: Była do mnie właśnie szefowa też tego konkursu, pani Nina Kaczmarek, i poinformowała już tak osobiście o tym, że jestem w gronie tych no, kilku osób wybranych do tej nominacji. Więc tak, zaskoczenie ogromne, nie spodziewałam się w ogóle tego, bo z natury jestem raczej skromną osobą i nie biorę udziału po prostu w takich konkursach. No ta konkurencja, tak, ja tego nie lubię, źle się w tym czuję, no ale tutaj uważałam, że jest to tak duże wyróżnienie, że no naprawdę trzeba było wziąć w tym konkursie udział. Myślę, że też taka tutaj była też ta moja motywacja, że wezmę w tym udział, ponieważ chyba po raz pierwszy kapituła zauważyła rodzinę zastępczą, tak, matkę zastępczą, tutaj zawsze panie, które prowadzą biznesy, a tu raptem ja we wsi z 11 dzieci z mężem. Jesteśmy tak zauważeni na takim ważnym szczecińskim konkursie.
1: Jaką radę dalibyście parom, które chcą zostać rodziną zastępczą?
2: Żeby się nie bać i do nas przyjechać i zobaczyć. To jest naprawdę coś fantastycznego, widzieć jak dzieci się rozwijają, jak z takich zamkniętych, gdzieś wystraszonych dzieciaków wyrastają z nich takie fajne dzieci.
0: Tak, i trzeba mieć ogromną świadomość tego, że to nie jest tak wszystko, że wszystko się układa, że wszystko jest wspaniale, że nie ma stresu. To jest ciężka praca na co dzień, tak, i to wieloletnia praca z tymi dziećmi. I co, no i trzeba to po prostu lubić, trzeba potraktować te dzieci tak... No z sercem, tak? Też do nich podejść, że to nie jest tak, że dziecko, nie wiem, jest złośliwe i ono robi to specjalnie do mnie, tylko po prostu dziecko ma zaburzenia, tak? I teraz no trzeba się mnóstwo rzeczy douczyć, bo przecież no nikt, rodziny jak zakładają taką rodzinę zastępczą, zaczynają taką pracę, no to przeważnie to nie są pedagodzy, psychologowie, tak? No my się wszystkiego musieliśmy sami nauczyć.
1: A czy jest jakaś rzecz, z którą nie dajecie sobie rady? Czy jest jakiś problem, który mogliby wam pomóc rozwiązać mieszkańcy Pomorza Zachodniego czy okolicznych miejscowości?
0: Tak, no to jeżeli to chodzi o takie sprawy, które no, mogliby inni ludzie nam na przykład w jakiś sposób pomóc, to remonty. W tym domu w obejściu, bo mamy bardzo takie stare gospodarstwo, ten dom jest ładnie utrzymany, my go remontujemy już od 6 lat, ale tak naprawdę Michał jest z tym sam, to też zabiera mnóstwo czasu, a chcielibyśmy ten czas poświęcać jednak dzieciakom, więc no takie właśnie złote rączki są nam potrzebne, chętne tutaj do pomocy.
2: Znaczy jeszcze dwie rzeczy w sumie. Ludzie, którzy mają fajne pomysły, bo naszym takim zadaniem jest obudzić w naszych dzieciach marzenia i też byśmy szukali ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, pasje na przykład, nie? Bo kiedyś przyjechał do nas pan.
0: Tak, Jarek Dulny,
2: zabrał nas na takie jeziorko i nam pokazał, jak się zdjęcia robi. I nasza tutaj najstarsza Roxana bardzo teraz ładne zdjęcia robi, nie? I to jest jej pasja. Ale by ktoś na przykład miał jakąś swoją inną pasję, nie wiem, stolarską.
0: Szycie na maszynie.
2: No my nie możemy dzieciom pokazać, bo po prostu nie wszystko umiemy, tak? Ale jakby mogli to pokazać naszym dzieciakom i może by akurat załapały tego bakcyla, nie?
0: No i potrzebujemy jeszcze też takich aktywnych rodzin, które mają też dzieci w wieku naszych, tak? Czy może młodsze towe i które chciałyby z nami spędzać fajnie czas, bo ciągle się przymierzamy do organizowania takich przejazdów na rolkach, uwielbiamy jeździć na rolkach, dzieci nasze też bardzo to lubią.
2: Też wycieczki, spacery.
0: Tak, i tak chcielibyśmy mieć jakieś takie grono takich rodzinek, które chciałyby z nami, z naszymi dziećmi też spędzać ten czas, żeby to była dla nas też taka motywacja, że coś organizujemy, coś robimy dla większej grupy ludzi.
2: My na przykład jeździmy do Dziwnowa i tam jeździmy na rolkach, oczywiście po sezonie, nie? I też byśmy chcieli z innymi dziećmi pojeździć na rolkach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Radia Złote Przeboje byli Beata i Michał Krajnik. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które pomogą wam rozwijać pasję waszych dzieci.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. I pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: W dzisiejszym magazynie Co jest grane? Dużo mówimy o kobietach, o kobiecej energii i o tym, co dla siebie możemy zrobić. Teraz o pomocy dla kobiet chorych onkologicznie i o profilaktyce raka piersi w regionie. Z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
3: Blisko mieszkańców.
4: Zbliża się październik, czyli tradycyjnie miesiąc świadomości raka piersi. No i taki też moment, kiedy troszkę więcej tej tematyce poświęcamy miejsca. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że ta świadomość mieszkanek naszego regionu, mieszkanek Szczecina, Pomorza Zachodniego, dotycząca zagrożeń związanych właśnie z tą chorobą, świadomość profilaktyki jest coraz większa.
5: No trzeba powiedzieć, że tak. Dzięki takim właśnie działaniom, że z wielu stron okolicach października jesteśmy bombardowani niejako tematem rak piersi, który zasadniczo nadal jest niewygodny i tematem tabu. Natomiast na ten temat to zasadniczo cały rok trzeba mówić, bo nie chorujemy tylko w październiku albo tylko w listopadzie, ale cały rok, więc w związku z tym warto mówić. Natomiast rzeczywiście ta świadomość jest dużo lepsza, dużo młodsze kobiety chorują, dużo więcej kobiet się zgłasza na badania, natomiast profilaktyczne, natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo wielki odsetek pań, które no, nie chcą wiedzieć, boją się, nie mają dostępu, boją się, że coś znajdą i zgłaszają się dość późno, a jak wiemy, pani wie na pewno i wszyscy dookoła, to im wcześniej, tym lepiej, bo to zasadniczo ratuje życie.
4: Czyli ten strach przed badaniem, myśli pani, jest tutaj, strach przed diagnozą ewentualną jest tutaj taki decydujący?
5: No boimy się, natomiast jeśli chodzi o tą dostępność, to wie pani, wszystko zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, gdzie mieszkamy, jaką mamy dostępność. Wprawdzie są akcje, mamobusy i tak dalej, natomiast kobiety, które gdzieś tam żyją dalej od większych miast, gdzie są jakiekolwiek ośrodki medyczne, no to wszystko jest ważniejsze niż kobieta w jej świadomości najczęściej, niestety. I często zgłaszają się późno, albo nawet jeżeli zaproszenia były rozsyłane, bo były takie akcje przecież profilaktyczne, to zgłaszalność była słaba. Jest to lepiej niż było 10, 20, 30 i dalej lat temu, natomiast no jeszcze niewystarczająco dobrze, bo nadal rak piersi zbiera żniwo, a w obecnych czasach nie powinien.
4: Stowarzyszenie Amazonek Agata pomaga kobietom, które już zachorowały na raka piersi. Jak pomagacie?
5: Pomagamy zasadniczo w dwojaki sposób. Tym kobietom, które są z diagnozą, ale jeszcze nie są w szpitalu, mamy otwarte drzwi, jest telefon zaufania, mamy stronę internetową i jesteśmy na Facebooku, więc w gruncie rzeczy no, staramy się poszerzać tą wiedzę. Natomiast zdarza się, że przychodzą panie z diagnozą i przerażone albo zestresowane, albo załamane. No i wystarczy, że porozmawiają z którąś z nas, bo wszystkie jesteśmy po chorobie. Naszą działalność główną są ochotniczki. To są kobiety, które 2 lata po chorobie przeszły specjalistyczne szkolenie i odwiedzają chore w szpitalach po operacjach. To jest bardzo wielka pomoc, bo wystarczy spotkać się z taką panią, chociaż nie zawsze te panie w szpitalach są chętne, bo no jednak choroba łamie psychikę na pewien czas i różnie to bywa z podnoszeniem się. A druga rzecz to dla tych pań, które wyszły ze szpitala, są po operacji, nawet w trakcie leczenia, to w naszych murach, a mamy całkiem porządną siedzibę, bo jest to duża sala gimnastyczna, jest gabinet fizjoterapeutyczny, no i oczywiście sala spotkań i my, a jest nas około 200. I te panie mają właściwie praktycznie rehabilitację, bo mamy 2 razy dziennie gimnastykę, która jest najważniejsza w sumie po operacji, bo tam zachodzi mnóstwo zmian strukturalnych i to trzeba wszystko rozruszać, rozćwiczyć i teoretycznie i praktycznie co do końca życia powinno być robione. Mamy psychologa, wychodzimy razem do teatru, mamy wszelakie zajęcia typu joga, muzykoterapia, komputery, języki, zawsze ktoś coś znajdzie. Nawet gry, zabawy towarzyskie, bo spotykamy się raz w tygodniu na takie posiadówki. Gramy w warcaby, skrable i tak dalej. No, jest tego dużo i widzimy, że te panie, które przychodzą świeżo po operacji, są bardzo chętne na korzystanie z tego wszystkiego. Mamy drenaż limfatyczny, który jest takim powikłaniem pooperacyjnym często, jeżeli są naruszane węzły chłonne. Więc w związku z tym mamy taką małą przychodnię. Nie mówiąc już o tym, że no, przychodzą rodziny, przychodzą mężowie, córki, dowiedzieć się, jak rozmawiać, jak namówić mamę do tego, żeby przyszła, bo nie wszystkie panie są chętne, bo się boją, że pójdą i zobaczą całe mnóstwo chorych, jęczących kobiet, a to jest wręcz odwrotnie.
4: To, że jesteście tak razem, to jest, ja myślę, pewnie bardzo ważne i dla tych pań, które dołączają, no i dla was również, tak? Dobrze to rozumiem?
5: Tak, tak, oczywiście. To jest na zasadzie, dostałyśmy pomoc i tą pomoc oddajemy i to nie jest żaden przymus, to jest w większości te dziewczyny, bo my wszystkie pracujemy społecznie, więc w związku z tym no, swój czas i siebie oddajemy innym. A przy okazji korzystamy z tego, bo też rozwijamy się, uczymy się, chodzimy do teatru, wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. No, ja mogę tak w nieskończoność.
4: Ale mamy czas na ten temat teraz szczególnie właśnie, chociaż mówi pani, że powinien być czas przez cały rok na to właśnie, żeby o tym mówić.
5: No teoretycznie tak, dlatego że to jest tak, wie pani, to jest tak, z każdej strony w październiku jesteśmy bombardowani. Rak piersi, świadomość, badaj się i tak dalej, a no, badać się trzeba cały rok. To powinno być systematycznie zorganizowane w kalendarzu, tak jak robimy przeglądy w samochodach, to powinniśmy, czy w sprzętach, no to powinniśmy sobie też przeglądy robić. A kobiety najczęściej o sobie zapominają.
4: No właśnie, o sobie pamiętać mamy przez cały rok, prawda? I o siebie dbać.
5: No tak, dlatego że najważniejsza ja.
4: Tak.
5: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachorujemy,

0: To, no bo przecież, no i dlaczego, ja byłam dość młoda, a te panie wydawały mi się takie mocno starsze, bo wbrew pozorom nie chorują tylko starsze panie, ale chorują również coraz młodsze dziewczyny i to jest ból, bo przykro jest patrzeć, jak takie młode dziewczyny przychodzą, bo mają przed sobą całe życie, a my już jesteśmy u schyłku wprawdzie. Do setki w dobrym zdrowiu, urodzie. Takie jest naczelne hasło. Także. No i często jest tak, że ci państwo, którzy do nas przychodzą, rozmawiają, dziękują ci i mają rozjaśnioną głowę, wiedzą, jak postępować. I zdarza się tak, że no dostają oczywiście dane, kiedy ci na karteczce, żeby to było namacalnie, że jest kartka, że wtedy i wtedy są ćwiczenia i najważniejsze jest psycholog indywidualnie, proszę bardzo, kiedy tylko ktoś chce, no bo psychologa ludzie się też boją, niestety jeszcze. W związku z tym często jest taka pani przyprowadzona albo sama przychodzi, bo decyduje się na coś takiego, ale jest tak, że i przyprowadzają mężowie i jeżeli pani jest w troszkę gorszym stanie i czekają, aż ona skończy czy drenaż, czy ćwiczenia i wracają do domu. A później z czasem przychodzą coraz częściej.
1: Macie również taką możliwość i pomagacie też Amazonkom z Ukrainy.
0: Tak, oczywiście. No, w momencie, kiedy wybuchła wojna, myśmy otworzyły swoje podwoje i mamy parę członkiń. Wprawdzie fluktuacja jest, bo to takie z Amazonkami, że mamy mniej więcej stałą ilość osób i z tymi członkiniami z Ukrainy też tak jest, że przychodzą, podnoszą się, wiedzą, jak postępować. One często pracują, więc nie zawsze mają czas na spotkania u nas, bo wprawdzie staramy się mieć 2 razy w tygodniu zajęcia po południu dla pań pracujących, bo całe mnóstwo pań przecież wraca do pracy i żyje dalej normalnie, mimo tego, że są po chorobie. No ale choroba nie odbiera ani umysłowych możliwości, ani fizycznych, więc w związku z tym, poza tym, no nie każdy może przejść na rentę. A ta renta nie jest w tej chwili tak chętnie przyznawana i nawet jest odbierana. O, to też muszę powiedzieć.
2: Z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie rozmawiała Monika Trykowska. Chwila. Pozostańmy w temacie zdrowia i przenieśmy się do Świnoujścia. O programach, jakie są tam realizowane, rozmawiałam z Wojciechem Basałego z Urzędu Miasta.
3: Blisko mieszkańców.
4: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych, to jest projekt Jesteśmy do usług, projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, żeby nie przynudzać, to jest projekt skierowany do osób, które są chore, na tyle chore, że wymagają prawie całodobowej opieki. W związku z tym, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców, Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach, będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to są też długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków, który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację

0: przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
1: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
0: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
2: To był Wojciech Basałego z Urzędu Miasta Świnoujście.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Teraz w magazynie Co jest grane o legendach Pomorza Zachodniego. Z Małgorzatą Dudą, przewodniczką, autorką książek dla dzieci i przewodników, rozmawia Monika Trykowska-Chwila. Zapraszam.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Pani Małgorzata Duda, szczecińska przewodniczka, autorka książek dla dzieci i przewodników, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I też osoba, która najwięcej może nam powiedzieć o legendach Pomorza Zachodniego. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie, bo Pomorze Zachodnie ma niezwykle bogatą historię. No i zapewne ten świat legend jest równie bogaty.
5: Świat legend jest bardzo bogaty, a szalenie mało znany. I to jest taka bolączka, powiedziałabym, dlatego że nie pojawiają się legendy z Pomorza Zachodniego w programie nauczania. Dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, kiedy zaczynają się uczyć, poznają najpierw historię przez legendy. Pojawiają się w programie edukacji legendy takie jak na przykład o smoku wawelskim, jak o poznańskich koziołkach, czy legendy dotyczące początków państwa polskiego, czyli o braciach Lechu, Czechu i Rusie, czy o Orle Białym. Natomiast nie pojawiają się w tym programie edukacji w ogóle żadne legendy z północno-zachodniego krańca Polski.
4: A jakie są te najciekawsze, jakie są te, które powinniśmy znać po prostu?
5: No nie powiem, że najciekawsza, ale taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów, która zresztą swoją nazwę też wzięła od wizerunku gryfa. I to jest taki punkt wyjścia do poznawania legend Pomorza, bo też warto o tym wiedzieć, gryfy są w herbach ponad 20 miast na Pomorzu Zachodnim.
4: Położenie Pomorza Zachodniego, takie nadmorskie, ale z drugiej strony nie tylko. Czy to też ma jakiś wpływ na to, jakie jeszcze postacie pojawiają się w tych opowieściach, w legendach, w tych wyobrażeniach?
5: Ależ oczywiście, skoro mamy morze, a w sumie chyba tak też jesteśmy my, zachodni Pomorzanie, postrzegani w Polsce przez pryzmat właśnie tego pasu wybrzeża, to muszą się też pojawić fantastyczne stworzenia, które żyją w morzu. I tutaj taką jedną z ciekawszych legend jest legenda o zielenicy strzęsacza. Wieś Trzęsacz, w której na klifie, na wysokim klifie nad brzegiem morza zachowała się pozostałość kościoła, jedna jedyna ściana. I tutaj taka obiegowa legenda głosi, że ten kościół wybudowany w średniowieczu był postawiony około 2 kilometrów od morskiego brzegu. No dzisiaj współczesne badania troszeczkę dementują nam tę legendę. Mówią, że to jednak nie były 2 kilometry, tylko było zdecydowanie bliżej. Ale chodzi o to, że morskie fale, podmywając brzeg, podmywając klif, zabierały po kawałku lądu. I gdzieś mniej więcej w XIX wieku kościół został zamknięty i po kolei morze podczas kolejnych sztormów zabierało kolejne fragmenty ściany, kolejne cegły. I tutaj legendy są dwie. Nie wiem, która piękniejsza, nie mogę się zdecydować. Jedna mówi o tym, że w morzu żyją zielenice, czyli córki króla Bałtyku. I jedną z takich zielenic rybacy złapali w sieci. Trzymali ją w sieci, w beczce z wodą, żeby im śpiewała do pracy. ale Zielenica z tęsknoty za Bałtykiem, ze swoimi siostrami, ze słońcem, za wiatrem, z tej tęsknoty umarła i pochowano ją na przykościelnym cmentarzu. Prawda, że piękna legenda?
4: Piękna, piękna.
5: A król Bałtyku zdenerwował się, że córka spoczęła z daleka od morskich wód, wzburzył morskie fale i to on zaczął zabierać po kawałku lądu po to, żeby odebrać ciało swojej córki. Romantyczna legenda, bardzo, bardzo popularna, ale jest też druga wersja, która mówi o miłości córki bogatego gospodarza i syna ubogiej komornicy. Chłopak zginął na morzu, dziewczyna codziennie na plaży czekała na jego powrót i może nie mogąc znieść udręki i rozdzielenia ukochanej pary, postanowiło połączyć cmentarz i morze po to, żeby duchy kochanków mogły się połączyć po wsze czasy.
4: Rzeczywiście trudno się zdecydować, która jest piękniejsza, tak, bardzo.
5: Jedna i druga bardzo taka sugestywna, opowiadana no nie w skrócie, tylko w rozbudowanej wersji. Jeszcze na dodatek opowiadana na przykład nad brzegiem morza do wtóru z szumem morskich fal. No, może spowodować, myślę, u niektórych ciarki na plecach. To buduje napięcie.
4: No ale przecież Pomorze Zachodnie to też wyspy, prawda? A trzymając się tego pasu nadmorskiego, to już pójdźmy na te duże wyspy. To znaczy Wolin, Świnoujście, Kamień Pomorski. Czy tutaj jakieś też historie takie, legendy, opowieści?
5: W każdym z tych miejsc są legendy, w każdym z tych miejsc są opowieści i to takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale też opowieści, które tworzą się współcześnie i właściwie o każdym z tych miejsc które pani wymieniła, jest inny rodzaj legendy, inny rodzaj opowieści. Jak była mowa o Zielenicy, czyli o fantastycznym stworzeniu takiej syrence morskiej, no to teraz weźmiemy na warsztat Kamień Pomorski, bo tam z kolei bardzo żywa jest legenda o diable. Tam, gdzie pojawiają się wierzenia, gdzie pojawia się chrześcijaństwo, razem z siłami dobra pojawiają się też siły zła. I tak jak w odwiecznych czasach dobro walczy ze złem, no to tutaj mamy historię o diable. Mówi jedna z legend, że dawno, dawno temu na moczarach gdzieś koło kamienia żył sobie diabeł, który miał jedno zadanie – wodzić ludzi na pokuszenie. Był w swoim fachu podobno dobry, sporo tych duszyczek udawało mu się odprowadzić do piekła, tylko że miał pecha, bo za czasów jego rządów na Pomorzu trafił na tę ziemię biskup Otto z Bambergu. No i tu znowu dygresja. Mamy takie rozróżnienie między Pomorzem a resztą Polski, bo jakby zapytać przeciętnego Polaka, kiedy wprowadzono na jego terenach chrześcijaństwo, no to wszyscy pamiętają ze szkoły datę Chrztu Polski, 966 rok, a na Pomorzu to też jest inna data, dlatego że Pomorze bardzo długo było pogańskie i chrześcijaństwo pojawiło się tutaj dopiero z Ottonem z Bambergu w 1124 roku. I to mniej więcej w tych czasach sytuuje się nasza opowieść, nasza legenda, kiedy na tym terenie pojawił się biskup Otto z Bambergu, który zaczął głosić nową wiarę. No, ludzie poszli za biskupem Ottonem, ale nie spodobało się to diabłu. No bo jak to? Przychodzi człowiek, który mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, bądź dobry, nie kradnij. No to jak on będzie dobry, ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, piętnasty, no to diabeł nie będzie miał kogo odprowadzać do piekła. Narodziła się więc w diabelskiej głowie taka myśl, żeby ludziom to miejsce spotkań, w którym zaczęto budować kościół, żeby to miejsce zniszczyć. I tu legenda świetnie nawiązuje do takich warunków geograficznych, do ukształtowania terenu, bo mówi, że diabeł wyruszył do Szwecji i tam w górach odłupał wielki kawał skały, który chciał przynieść i zrzucić z góry na budujący się kościół. I ten kawał skały miał być tak wielki i tak ciężki, żeby ludzie w żaden sposób go nie podnieśli. Spróbował, ale skała okazała się cięższa niż diabeł przypuszczał i kiedy tak ją niósł, był już bardzo blisko miejscowości, okazało się, że wschodzi słońce, zapiał kogut w zagrodzie nad zalewem, a wiadomo, że jak słońce wschodzi, no to diabelska moc maleje. I diabeł nie miał już siły nieść kamienia, kamień spadł do wody, diabeł musiał czmychnąć jak niepyszny do piekła, a ludzie ukończyli budowę kościoła. No i teraz jakie to ma powiązanie z tymi warunkami geograficznymi, z ukształtowaniem terenu? Po pierwsze, tuż przed Kamieniem Pomorskim, niedaleko takiej miejscowości, która się nazywa Buniewice, faktycznie w wodach Zalewu Kamińskiego jest wielki kamień, od którego zresztą Kamień Pomorski wziął swoją nazwę. No i ten kamień, faktycznie ta skała, przywędrowała do nas ze Szwecji, tylko my, współcześni ludzie, już nie tłumaczymy sobie tego legendą, tylko tłumaczymy to działalnością lądolodu. Mamy w tym wszystkim i wierzenia, i legendy, i tradycje, i geografię, i geologię. Wszystko razem zamknięte w jednej legendzie.
2: O legendach, które dotyczą naszego regionu, z Małgorzatą Dudą, przewodniczką, autorką książek dla dzieci i przewodników, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A ja zapraszam jeszcze na spotkanie z inną kobietą, też interesującą się legendami i historią. O czasowych wystawach w naszym wolińskim muzeum opowie Magdalena Stróżek.
3: Co jest grane w Wolinie?
5: W tym momencie w muzeum mamy wystawę obrazów Ottona Langa Wolina.
6: Czy tę wystawę będziemy mogli oglądać do końca roku?
5: Nie, ona będzie troszeczkę krócej, prawdopodobnie do końca października. Także tym bardziej zapraszam do zwiedzenia jej, bo czasu jest mimo wszystko mało. A widać, jak Wolin wyglądał na kolorowo i jak inna architektura była.
6: A druga wystawa czasowa, do kiedy?
5: Druga wystawa właśnie jest do końca roku. Mhm. Tak, ta wystawa dotyczy sposobów pochówków, nietypowych pochówków z terenu Polski i Europy. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, w jaki sposób wyglądały te pochówki, w jaki sposób w ogóle ludzi grzebano, no to to jest dobra okazja, żeby odwiedzić nasze muzeum.
2: Ja nie omieszkałam skorzystać z okazji i zobaczyć wystawę właśnie w towarzystwie pani Magdaleny. Jeśli więc do końca roku jednak nie znajdziecie czasu, aby odwiedzić Muzeum imienia Kaubego w Wolinie, to możecie posłuchać, jak wyglądały moje odwiedziny.
3: Muzea w Wolinie.
5: Wystawa to jest połączenie wykopalisk archeologicznych z wizją artystyczną stworzoną przez malarza, który patrząc na ułożenie kości w grobach, stworzył artystyczną wizję pochówków. To jest wystawa troszkę straszna. Wita nas szkielet, który został odnaleziony na jednym z wolińskich cmentarzysk. Wolinianie znają ten szkielet bardzo dobrze, bo on na naszych wystawach od samego początku był umieszczony. Widzimy na tej wystawie trzy typy pochówków. Szkieletowy. Widzimy stos, na którym płonie niewiasta. To był tak zwany stos, palenisko, na którym spopielano zwłoki i później te zwłoki albo zostawały w ziemi, albo trafiały do urny i ta urna była pochowana w ziemi. A na ścianach wiszą właśnie obrazy ukazujące nietypowe pochówki z terenu całej Europy. Bano się, że człowiek po śmierci może wrócić do życia i on będzie robił krzywdę żyjącym. Dlatego starano się takie nietypowe osoby, zbyt wysokie, z różnymi niepełnosprawnościami, utrzymać w tym grobie, unieruchomić tak naprawdę w tym grobie po śmierci. Robiono to na różne sposoby. Związywano nogi, ręce, przybijano do ziemi różnymi przedmiotami, na przykład podkładano sierp albo nóż pod szyję, odcinano głowy i umieszczano kamienie. Właśnie to jest na tej wystawie. A oprócz tego na wystawie są przedmioty, które były znajdowane w grobach na terenie Wolina. I to są różne noże, kabłączki skroniowe, nożyce.
6: A co to jest kabłączek skroniowy?
5: Kabłączek skroniowy to była typowa ozdoba kobieca, która była umieszczana na chustce. I ona jest o tyle ciekawa, że właśnie mówi nam, że w danym grobie na pewno była pochowana kobieta.
2: Po wystawie Między śmiercią a rytuałem, odmienne praktyki pogrzebowe w Muzeum Regionalnym imienia Andrzeja Kaubego w Wolinie oprowadzała nas Magda Stróżek. I jeszcze przypomnę, że ruszył konkurs dla młodych zachodniopomorskich artystów, ale więcej na ten temat powie Emilia Wolf z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
7: Zapraszamy uczniów klas od 4 do 8 do udziału w konkursie Moje najważniejsze prawo dziecka. To trochę inny konkurs, bo nie ma jednej odpowiedzi, która jest dobra. Chcemy po prostu usłyszeć, co młodzi ludzie myślą, jakie prawo dziecka jest dla nich najważniejsze. Czy to będzie prawo do nauki, bezpieczeństwa, zabawy, a może do własnego zdania. I właśnie to spojrzenie można pokazać w formie plastycznej. Można coś narysować, namalować. Technika jest dowolna, liczy się pomysł. Zachęcamy więc, aby puścić wodze wyobraźni i pokazać, co jest ważne. Na pracę czekamy do 15 października, a na autorki i autorów najlepszych prac czekają nagrody. Finał konkursu 20 listopada.
6: A o konkursie przypomniała nam Emilia Wolf z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie.
8: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Witam w kolejnym magazynie Co jest grane. Dziś będzie bardzo kobieco, choć to nie 8 marca. Będzie trochę o pisarkach, trochę o arenie kobiet, magnoliach biznesu i kobietach przedsiębiorczych, a także o tym, jak kobiety mogą dbać o zdrowie. Ula Myszkinis, zapraszam. Na początek zajrzyjmy do Biblioteki Publicznej Gminy Wolin. Już jutro o 17:00 spotkanie autorskie z Anną Błaszczuk. Więcej o pisarce powie dyrektor biblioteki Agnieszka Pyplińska-Kot.
7: Co jest grane w Wolinie? Nie możesz tego przegapić.
9: Polska pisarka, która zadebiutowała w sierpniu 26 roku, więc dosłownie chwilkę temu. Cieplutko przyjęta powieść obyczajowa pod tytułem Kiedy kończy się lato? Więc jak najbardziej w temacie, tak? Na koniec września.
8: Biblioteka Publiczna Gminy Wolin, jutro godzina 17. A teraz bardzo kobieca rozmowa z Niną Kaczmarek, założycielką klubu Kobiet Kobietowo, organizatorką m.in. Magnolii Biznesu. Rozmawiać z nią będzie Monika Trykowska-Chwila. Zapraszam.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Pani Nina Kaczmarek, założycielka portalu i organizacji dla kobiet Kobietowo, organizatorka największej otwartej konferencji dla kobiet Arena Kobiet i plebiscytu kobiet przedsiębiorczych Magnolie Biznesu, trenerka biznesu jest dzisiaj z nami. O inicjatywie Kobietowo chcemy porozmawiać, o tym, czym ona jest i z jakiej potrzeby powstała.
11: Potrzeba powstała wiele lat temu, kiedy byłam świeżo upieczoną mamą, dzisiaj już pełnoletniej córki, i chciałam wrócić na rynek pracy. Tak troszkę szerzej niż dorywczo. I okazało się, że ten rynek jest dość wymagający dla mamy, która chce zostać mamą. I wcale nie jest to takie proste, jak w reklamach pokazują, że możemy być piękno umalowane i mieć uśmiechniętego bobasa i jednocześnie realizować się zawodowo. Przynajmniej ja tego nie mogłam odnaleźć. I duży taki afront dostałam między innymi od innych kobiet, co bardzo bolało, bo jak szłam pytać o pracę, na rozmowy o pracę, to fakt, że posiadam małe dziecko, często mnie wykluczał z różnych stanowisk. No więc uznałam, że ja zrobię takie miejsce, w którym inne kobiety będą czuły, że mogą pogodzić te role i że dalej są ważne zarówno dla rynku pracy, jak i dla świata takiego zewnętrznego. I po to właśnie to zrobiłam, żeby sobie dać taką przestrzeń, ale też żeby wesprzeć inne kobiety, bo nie mam nie bez ciebie, ani ciebie bez mnie.
10: Miejsce dla kobiet ze Szczecina, z całego regionu. Kim są w ogóle panie, które trafiają do Kobietowa? To właścicielki firm, czy też właśnie osoby, które które pracują na etatach albo myślą o założeniu biznesu?
11: Oj, tu jest bardzo szeroka rozpiętość, ponieważ trafiają do nas panie, które są zawodowo gospodyniami domowymi, mamami i wychowują dzieci i tutaj absolutnie trzeba to docenić, bo to też jest zawód na pełen etat, ale są również panie, które pracują na pełnych etatach albo właśnie prowadzą własne działalności. Tutaj takie panie przedsiębiorcze z własnymi działalnościami częściej można spotkać w plebiscycie Magnolii Biznesu, który prowadzimy, takim niezależnym i bezpłatnym, bo to jest bardzo ważne. Natomiast wszystkie inne nasze aktywności są związane z naprawdę bardzo szeroko pojętą grupą kobiet i tam chodzi o takie zwykłe wzajemne wsparcie, ponieważ nam jest jednak troszkę trudniej na rynku i ja wiem, że to wszystko się wyrównuje i panowie są coraz bardziej świadomi i pomagają nam chętniej i ja absolutnie uważam, że trzeba z nimi kooperować, a nie rywalizować, czego jestem znakomitym przykładem, bo jestem w związku małżeńskim od ponad 20 lat i bez mojego męża absolutnie nie osiągnęłabym tego, co osiągnęłam, ale wiem też, że są panie, które na przykład trafiają do nas po takiej ścieżce, gdzie no, rozstały się ze swoim partnerem, coś nie kliknęło i tutaj też potrzebują takiego wsparcia i my to wsparcie dajemy. To jest wsparcie naprawdę na absolutnie różnych poziomach, bo jest to wsparcie od poszukiwania pracy przez na przykład złapałam gumę w samochodzie, gdzie jest dobra wulkanizacja i dziewczyny sobie nawzajem pomagają, po informacje, kto mi może przypilnować kota, bo wyjeżdżam na weekend, albo pomóżcie mi wypełnić dokumenty, bo staram się o przedszkole dla mojego dziecka.
10: Z jednej strony wsparcie, z drugiej też sieć kontaktów. To są takie bardzo istotne aspekty tego, żeby sobie po prostu radzić w życiu zawodowym i nie tylko, prawda?
11: Tak, dokładnie tak, ponieważ no, tak jak powiedziałam, nie mówię, że tylko my kobiety, ale jednak społecznie jest to bardziej tak przyjęte, że to my mamy ten obowiązek dbać o to ognisko domowe, albo przynajmniej same sobie bierzemy te obowiązki, bo często mężczyźni chcą nam pomóc, a my ich do tego nie dopuszczamy. Więc mamy takie poczucie, że jak my czegoś nie zrobimy same, to nie będzie zrobione dobrze, albo po prostu zostajemy same z różnych przyczyn i wtedy dobrze jest mieć taką grupę, gdzie wzajemnie sobie pomagamy i wychodząc z pracy my dalej mamy obowiązki, my nie siadamy na kanapie, my nie przychodzimy do domu, gdzie czeka na nas obiad, chyba że same sobie go dzień wcześniej ugotowałyśmy. Więc nie mówię, że tak jest zawsze, ale jest to taki najczęstszy model, że my ogarniamy dwa środowiska, zarówno to zawodowe, jak i domowe.
8: O kobietach i dla kobiet. Z Niną Kaczmarek, znaną w naszym regionie trenerką biznesu, wykładowczynią akademicką i założycielką portalu kobietowo.pl, rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Jeżeli chodzi o szanse zawodowe kobiet, w ogóle o rynek pracy na Pomorzu Zachodnim i o przedsiębiorczość kobiet, widzi Pani jakieś trendy, widzi Pani jakieś na przestrzeni lat albo w ostatnim czasie jakąś specyfikę?
11: Ja myślę, że my się stałyśmy odważniejsze i to, co dobrego dała nam pandemia, to jest chociażby to, że kobiety zaczęły być aktywne zawodowo z domów. No to jest tak jak wszystko, ma swoją dobrą i złą stronę, ponieważ przez to zatraciłyśmy totalnie tą granicę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, ale to dało nam szansę i dużo kobiet w ten sposób zobaczyło, że mają inne perspektywy i że mogą w ten sposób pogodzić bycie właśnie zarówno w domu, dbanie o ten dom, jak i życie zawodowe, więc taki trend, który ja zauważam, to jest dużo pracy zdalnej, chociaż coraz częściej wracamy również do tak zwanego offline'a. No i ja jestem zwolennikiem offline'a, bo jednak uważam, że spotkanie z drugim człowiekiem twarzą w twarz i dotknięcie jego dłoni przy powitaniu jest absolutnie bezcenne.
10: A czy przychodzą Pani do głowy takie historie kobiet ze sfery biznesu, przedsiębiorczyń albo kobiet pracujących, bądź też tych, które zajmują się właśnie domem, które mogą być szczególnie inspirujące? Pań z naszego regionu, ze Szczecina, z mniejszych miejscowości, historie, które mogłyby posłużyć dla nas wszystkich jako taka inspiracja?
11: Takich historii to my mamy naprawdę napęczki, to jest bardzo dużo historii. Takie trzy, które przychodzą mi do głowy, one są skrajnie różne. Ale myślę, że też i ciekawe, i jedna jest śmieszna z nich. Jedna jest taka, że swego czasu jako kobietowo prowadziłyśmy cykl spotkań Kobiecym Okiem w jednym z centrum handlowych i tam na samym początku tej przygody przyszła do nas pani, która była ubrana w garnitur taki damski, miała marynarkę, bardzo elegancko uczesane włosy, powiedziałabym tak schludnie, gładko, i przyszła do nas ta sama pani po 2 latach od prowadzenia tych spotkań i myśmy jej nie poznały. Przyszła z rozwianym włosem, w kolorowej sukience, uśmiechnięta szeroko, i okazało się, że warsztat, w którym wzięła udział u nas 2 lata wcześniej, dotyczył pasji. No i ja miałam ten warsztat przyjemność prowadzić, wówczas z moją wspólniczką, i ona na nowo odkryła pasję, którą w sobie miała, a mianowicie malowanie obrazów. I wyszła ze środowiska księgowości, w której się dusiła, i po tym spotkaniu z nami uznała, że kiedy jak nie teraz. I po 2 latach wróciła do nas i mówi: dziewczyny, ja wam bardzo dziękuję. Myśmy nie wiedziały, kto dziękuje, za co dziękuję. Taka metamorfoza w niej nastąpiła. I ona dzisiaj maluje obrazy, jest artystką i świetnie sobie z tym radzi. To jest jedna z historii. A druga z historii, pani, która pracowała w marketingu bezpośrednim. Mama wówczas 2 dzieci. Bardzo taka skromna, przyjemna w obyciu, ale bardzo taka delikatna, powiedziałabym. I będąc przy nas i z nami, zaczęła sięgać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, i obecnie jest w Hiszpanii i sprzedaje domy, ekskluzywne domy, bo też uwierzyła w siebie i uznała, że może się rozwijać i może iść dalej, i te spotkania jej tutaj absolutnie pomogły. A trzecia historia jest tą zabawną, o której wspomniałam. A swego czasu na dużym takim wydarzeniu, które organizował pan marszałek województwa zachodniopomorskiego, stoję z gronem osób, no dla mnie ważnych, bo wówczas networking uprawiałam, i podbiega do mnie pani i mówi: pani Nino, ja pani bardzo dziękuję. A ja takie oczy, mówię: za co pani dziękuję? I ona do mnie mówi tak: przez panią się rozwiodłam. I nastąpiła konsternacja. Mówię: jej, jak przeze mnie? Ona: ojej, przepraszam, to znaczy dzięki pani. Bo swego czasu robiłyśmy arenę kobiet, w której wystąpiła kobieta i rozwód, opowiadała o swojej historii związanej z ciężkim rozwodem, i ta pani miała odwagę podejść do niej i porozmawiać, jak to wyglądało, gdzie może sięgnąć po pomoc, po poradę. I ta kobieta i rozwód jej wówczas pomogły, i ona wyszła z toksycznego związku właśnie dzięki tej arenie kobiet i zaczęła nowe życie. Więc no mówię, historii można by mnożyć. 3 są takie po prostu najbardziej znamienne i różnorodne.
10: Skłaniam się jeszcze, żeby tak spróbować jakoś nazwać, sięgnąć do tej kobiecości właśnie od tej strony takiej biznesowo-zawodowej. Czy jest tak rzeczywiście, że kobiety cechuje taka gotowość do takiej wielozadaniowości albo taka umiejętność godzenia różnych wyzwań, a z drugiej strony trochę nam brakuje wiary w siebie. Również z tych historii, które tutaj pani przywołała, można by może taki wniosek wysnuć.
11: Myślę, że tak jest, absolutnie. I ja bym tutaj też nie generalizowała, że to chodzi tylko o kobiety, bo również u mężczyzn często jest tak, że oni nie mają wiary w siebie taką, jak powinni mieć. I przynajmniej ci mężczyźni, z którymi ja się spotykam, mają bardzo duże poczucie odpowiedzialności za swoich bliskich. Wiem, że bywa różnie, natomiast tak, my kobiety potrzebujemy takiego dmuchnięcia w skrzydła, takiego dobrego słowa. Na co dzień staram się robić to nawet w takich drobnych gestach, i tutaj apeluję do wszystkich pań, bo uważam, że taka życzliwość naprawdę może zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. Jak widzimy inną kobietę, która dobrze wygląda, coś się u niej zmieniło na plus, albo jakoś ładnie się uśmiecha, jest radosna, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy, to powiedzieć jej to. Ostatnio na zajęciach fitness podeszłam do mojej koleżanki, właściwie znajomej, bo myśmy się nie znały dotychczas, i mówię do niej: wiesz co, obserwuję cię od roku i pamiętam, jak ty przyszłaś po raz pierwszy na zajęcia, i widzę, jaka przemiana się u ciebie dokonała. Mówię: kontynuuj, bo naprawdę jest świetne. A wiem, że dziewczyna jest mamą 3 dzieci właśnie po rozwodzie. Ona się tak ucieszyła, że aż jej się oczy spociły. A ja wiem, że jak jej zabraknie kiedyś motywacji albo wiary w siebie, to ona to jedno zdanie sobie przypomni. I to nie musi być związane ze mną. To jest ta emocja, która się pojawia, że ktoś zauważył, że jej jest lepiej. Więc myślę, że powinnyśmy się wspierać i pomagać sobie. Ja wiem, że to nie jest zawsze idealne i że pojawia się po drodze i zazdrość, i zawiść. My jesteśmy ludźmi, więc nie idealizujmy tego i nie romantyzujmy, ale tak, kobiety powinny więcej wierzyć w siebie, ale najbardziej to, co jej może zbudować, myślę, to jest to, że jak sobie dają słowo, to dotrzymać słowa danego sobie, bo to buduje poczucie własnej wartości.
10: A do Kobietowa możemy jako mieszkanki Pomorza Zachodniego zgłaszać się po inspirację, po wiedzę, po kontakty, po wsparcie?
11: Tak, oczywiście, że tak. Mamy na co dzień klub kobiet, kobietowo.pl, do którego też można się zapisać i też jest wszystko u nas na stronie opisane i tam się spotykamy regularnie z paniami, mamy swoją grupę WhatsAppową, w której właśnie pytamy o to, kto mi przypilnuje kota, albo dziewczyny, słuchajcie, na jutro potrzebuję kasztany, bo dziecko ze szkoły przyniosło takie zadanie i piszemy do siebie nawzajem. Zresztą taka historia, robiłam torta na urodziny wcześniej wspomnianej córki, 18 urodziny, wszystko miałam przygotowane, 21, ja się zabieram za wykładanie masy takiej lodowej, bo to miał być tort lodowy, się okazuje, że nie mam tortownicy. I szybciutko hasło na naszą grupę WhatsAppową i w ciągu dosłownie 20 minut miałam 3. Więc pokazuje, pokazuje, że to naprawdę jest taka moc ogromna, takie działanie, wsparcie. Jedna z naszych dziewcząt na grupie WhatsApp napisała taki komentarz pod pytaniem innej. Wow, dziewczyny, no w naszej grupie jest moc, bo żadne pytanie nie zostaje tutaj bez odpowiedzi. I tak jest. Tak jest naprawdę. My sobie naprawdę pomagamy. Na co dzień są tam, to jest ruch. Ta grupa żyje. Ona jest autentyczna. Więc można się zapisać do klubu kobiet, kobietowo.pl i spotykać się z nami regularnie, czy to na Andrzejkach, czy robimy sobie na Dzień Kobiet, czy panieński wieczór zrobiłyśmy raz dziewczynie, która przyjechała z innego miasta i nikogo nie miała i to był jeden z najpiękniejszych dni, jakie wspomina. A z takich rzeczy, które na pewno się będą działy, no to listopad, grudzień już będą ogłaszane zgłoszenia do Magnolii Biznesu, do już edycji 9, więc zaraz będzie 10, to tak czas leci i marzec, kwiecień będziemy miały Gale Magnolii Biznesu.
8: Pamiętajcie, że kobiety z naszego województwa możemy nominować w kilku kategoriach. Sprawdźcie to na stronie Magnolii Biznesu i zgłoście te, które zasługują na wyróżnienie. Z Niną Kaczmarek rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
8: Założyli teatr, śpiewają, organizują imprezy, lubią jeździć na rolkach i zawierać nowe znajomości. To bardzo liczna i aktywna rodzina. Rodzina zastępcza. Stworzyli ją Beata i Michał Krajnik. Ja nazywam się Urszula Myszkinis i zapraszam na spotkanie z ludźmi, którzy całe serce oddają dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogły dorastać w rodzinie biologicznej.
7: Blisko mieszkańców.
8: Jak to się stało, że stworzyliście taki dom? Co was do tego popchnęło, zainspirowało?
6: No chyba potrzeba robienia czegoś innego niż wszyscy dookoła i potrzeba tak zmienienia w ogóle swojego stylu życia. Mieliśmy bardzo taki uporządkowany styl życia, praca, dom, dwoje dzieci i taki bym powiedziała kierat chyba domowy po wielu tam już latach wspólnego małżeństwa nas dopadł. I chyba w pierwszej kolejności zaczęło się to chyba trochę tak nudzić, gdzieś tam jakieś poszukiwania innych jakichś sposobów na zmianę w ogóle swojego stylu życia. Chyba Michał wpadł na ten pomysł, zaczął szukać też czegoś w internecie, gdzieś zupełnie przypadkowo. Ja zaczęłam mówić o adopcji, więc no chyba od tego się też tak zaczęło, że niekoniecznie ta adopcja, natomiast znalazł właśnie informację o tym, że możemy zostać rodziną zastępczą i pomagać nie jednemu dziecku, ale większej już wtedy ilości dzieci. No i chyba od tego się zaczęło, że gdzieś jakaś potrzeba zmiany swojego życia.
12: Dokładnie, bo mieliśmy taką rodzinę, żona prowadziła działalność gospodarczą, ja byłem żołnierzem zawodowym i tak naprawdę od poniedziałku do piątku nie widzieliśmy się, bo ja pracowałem na poranne godziny, żona na wieczorne godziny, syn był 10 lat starszy od córki, więc takie w sumie dwójka jedynaków. Mieliśmy duży stół w kuchni, przy którym nigdy wspólnie nie jedliśmy, bo każdy w innej godzinie jadł, bo no, takie życie prowadziliśmy.
6: Ale też, żeby coś robić dla innych, tak? Jakaś potrzeba taka działania tego społecznego, to gdzieś się tam w nas pojawiało. Chcieliśmy wtedy zacząć robić coś naprawdę takiego potrzebnego innym ludziom.
12: Mój tata to był taki tata, który zawsze bawił się z nami na dworze. To był jedyny tata, który grał w piłkę, chodził na spacery w Chowanego, pokazywał nam takie zabawy ze swojego dzieciństwa, także zajmowanie się dziećmi, to ja mam tak w sumie taki wzorzec od taty, wiesz, że no bardzo lubię, nie sprawia mi to, że jakiś problemu, że muszę na przykład z dziećmi pójść na rowery pojeździć. Dla mnie to jest tak oczywiste i tak naprawdę takie moje hobby, taka pasja.
8: kiedy chcieliście coś zmienić, mieszkaliście jeszcze w Szczecinie, czy trudno było przejść przez wszystkie formalności, które no, trzeba dopełnić, aby stać się rodziną zastępczą?
6: 12 lat temu, 13 właściwie lat temu, jak my podejmowaliśmy taką decyzję, to było dosyć trudne, bo urzędy nie były chyba za bardzo gotowe na to, że nowe rodziny będą chciały powstawać i bardzo długo czekaliśmy w ogóle na szkolenie, na kurs. Udało nam się jakoś przekonać w urzędzie właśnie panie, że ten kurs musi się odbyć, że my już naprawdę czekamy, że jesteśmy gotowi, przekonani, zdeterminowani i tak chyba zadziałaliśmy troszkę. Taką jakąś presję wywadliśmy chyba wtedy na ówczesne panie urzędniczki, że widziały, że my nie ustępujemy, że my bardzo po prostu jesteśmy przekonani do tego, co chcemy zrobić i tak się zaczęło. Zaczęliśmy chodzić na ten kurs, kurs trwał kilka miesięcy, cztery miesiące, raz w tygodniu na 4 godziny trzeba było się w urzędzie tam pojawić. To była taka grupa właśnie osób już zebrana, chętnych do prowadzenia rodziny zastępczej. Już były osoby prowadzące taką rodzinę, ale jeszcze się musiały doszkolić i dopiero po tym kursie mogliśmy przejść ten etap taki już dobierania dzieci do rodziny. A wcześniej oczywiście kwalifikacja, tak, bo też trzeba było przejść całą kwalifikację, żeby w ogóle kurs zacząć, czyli no, trzeba było wykazać się też no, tak z samym sobą, tak, kogo reprezentujemy tak naprawdę, kim jesteśmy.
12: I tutaj największy problem to było nie czy możemy zostać, tylko dlaczego chcemy zostać. I panie tak. Nam nie wierzyły, że ludzie, którzy mają swój dom, swoją pracę, takie stabilne życie, chcą wszystko przewrócić do góry nogami i zajmować się dziećmi, obcymi, trudnymi dziećmi, które mają swoje przeżycia, swoją taką traumę, jak to tam nazywają. I oni nagle, znaczy no oni, no my chcemy nagle zajmować się takimi dziećmi i bardziej nas traktowali, że to jest nasz taki kaprys, bo taką mamy potrzebę chwilową zająć się dziećmi, a po roku nam się to wszystko znudzi i powiemy, nie, to jednak nie dla nas, bo my wolimy stabilnie sobie tutaj popracować i mieć wolne weekendy, urlopy.
6: No ale ogólnie tak, cała procedura trwała 9 miesięcy i się śmiejemy, że to takie ciąża, więc no później po czasie doszliśmy do wniosku, że tak, że w sumie dobrze, że to trwało tak długo, mieliśmy ten czas na przemyślenie wszystkiego, na poukładanie sobie tego pomysłu i w momencie, kiedy już no wszystko zmierzało ku temu, że przyjmujemy dziecko do rodziny, to byliśmy na to rzeczywiście przygotowani.
8: Dzisiaj zabrałam was na spotkanie z rodzicami, którzy postanowili dać ciepły dom potrzebującym opieki dzieciom. O tym, jak zostać rodzicem zastępczym i czy to łatwy kawałek chleba, rozmawiałam z Beatą i Michałem, którzy wraz z rodziną mieszkają w Trzebieszewie w gminie Kamień Pomorski. Za chwilę powrócimy do rozmowy i dowiemy się m.in. co robić, gdy dzieci się nudzą.
7: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim? Blisko mieszkańców.
12: Duża rodzina zobowiązuje nas do dynamiki, nie? Musimy więcej tutaj różnych rzeczy wymyślać. Wiadomo, jak się dzieci zaczynają nudzić, to my się nie nudzimy wtedy.
6: Tak, mobilizuje nas to do różnych takich aktywności. Bardzo dużo z dziećmi wyjeżdżamy, robimy różne rzeczy w domu wspólnie. Założyliśmy teatr domowy, z którym no, występujemy i to tak

0: puszczamy też takie fajne piosenki z przesłaniem. I nasze dzieci lubią śpiewać, a korzystając teraz ze sztucznej inteligencji, że ona może tworzyć muzykę i podpowiada ze słowami, tworzymy też własne piosenki z takimi tekstami właśnie i wesołymi, i takimi do przemyślenia, i jak żyć, i ogólnie o dzieciach, o rodzinie. I dzieciom się to podoba i one bardzo lubią to śpiewać.
1: Do Trzebieszewa przenieśliście się ze Szczecina. Czy szybko zintegrowaliście się z okolicznymi mieszkańcami?
2: Udaje nam się dosyć tak chyba zyskiwać sobie tą przychylność mieszkańców. Chyba przez to, że tak, przede wszystkim nasze dzieci są bardzo takie kulturalne i miłe. Tak. One wszystkim mówią dzień dobry, nie są jakieś nieśmiałe, więc to też jest takie chyba dla ludzi no dobre. Jesteśmy na różnych imprezach, spotkaniach, które organizuje nasza pani sołtys i staramy się jej pomagać też w organizacji tych spotkań. Czasem wykorzystuje pani Monika nasze jakieś pomysły. Ostatnio organizowaliśmy wspólnie topienie marzanny, gdzie to też była taka no, w sumie nowość na wsi, bo do tej pory nie było czegoś takiego organizowanego. No i też oczywiście te nasze występy, więc też zapraszamy wtedy pani Monika, zaprasza do świetlicy naszych tu mieszkańców. No najbardziej uwielbiają nas chyba starsze panie, nasze sąsiadki. My też je bardzo lubimy i lubimy dla nich występować, bo to dla dzieci jest takie bardzo też budujące, jak oni widzą, że to, co śpiewają, to, co przedstawienie ukazuje, że to jest takie wzruszające dla tych starszych ludzi. Więc tak, utrzymujemy jakieś takie, może nie kontakty, aż takie bardzo osobiste, bo no, wiadomo, jak dzisiaj świat wygląda, nikt nie chodzi do siebie nawzajem, się nie odwiedza. My też nie mamy na to za bardzo czasu, natomiast nasz dom jest non-stop otwarty, nie zamykamy się tu na cztery spusty i kto chce, może naprawdę do nas przyjść. Czasem się zdarza, że niespodziewanie ktoś po prostu wchodzi, ja nawet o tym nie wiem, wychodzę do jadalni, patrzę, siedzi sąsiadka. No to świetnie. Więc tak, pani Listonoszka też wchodzi bez pukania, więc taki mamy po prostu dom, taki chyba troszkę inny niż na dzisiejsze czasy. Nie, no mówię, nie ukrywamy się, nie chowamy, chociaż mieszkamy zupełnie na końcu wsi, w takim gospodarstwie otoczonym drzewami i tak no moglibyśmy się rzeczywiście tutaj ukryć, gdybyśmy chcieli, ale tego nie robimy, wręcz przeciwnie, zapraszamy do nas do domu, zapraszamy obcych ludzi, którzy są na przykład zainteresowani prowadzeniem rodziny zastępczej, albo po prostu ludzi, którzy są zainteresowani, jak to jest w takiej dużej rodzinie, jak taki dom może wyglądać, więc no u nas tak to wygląda, że jesteśmy po prostu otwarci na ludzi.
1: A jak to się stało, że znaleźliście właśnie to miejsce na ziemi dla siebie i dzieci?
0: A wcześniej było nam za ciasno, nie? Bo dzieci nasze zaczęły rosnąć, a nasz dom niestety nie rósł i chcieliśmy dzieciom zrobić takie fajne warunki, żeby miały duże pokoje, żeby miały pojedyncze pokoje, tak żeby w normalnej rodzinie, żeby było.
2: Bardzo ważne było, żeby dom miał kilka łazienek, tak? Więc to też już było takie poszukiwanie nakierowane na powiedzmy coś, co już było, nie wiem, agroturystyką, gdzie były te pokoje przygotowane pod gości i szukaliśmy właśnie takiego no, starego domu, dużego. Szukaliśmy tego domu przez 6 lat. No i w końcu zaistniały jakieś sprzyjające tutaj wiatry z nadmorza, które nas tutaj przywiały, zatrzymały i tak tu zostaliśmy. Dzieci się dobrze tutaj czują, my mamy mnóstwo przestrzeni dla nich, dla siebie. Mamy zwierzęta, więc to też jest dla nas taka fajna radość, że możemy robić coś więcej. Chyba się już żyliśmy tutaj z tym miejscem też.
1: Dziś chcę przybliżyć słuchaczom Radia Złote Przeboje temat rodzin zastępczych. Jest ich na Zachodnim Pomorzu sporo, ale wciąż są poszukiwane osoby, które stworzą dom niemogącym wychowywać się z rodzicami biologicznymi dzieciom. Beata i Michał Krajnik, taki krok i nie żałują. Powracamy do rozmowy z rodzicami zastępczymi z Trzebieszewa.
3: Blisko mieszkańców.
1: Żeby wychowywać kilkanaścioro dzieci, trzeba być silną kobietą i silnym mężczyzną. Ostatnio została pani doceniona i nominowana do Magnolii Biznesu w kategorii Dotyk Anioła. Czy to było duże zaskoczenie?
2: Tak, ja w ogóle dostałam maila z informacją, że jestem kandydatką, tak, do nominacji, no więc sobie tego maila przeczytałam, odpuściłam, a kolejny konkurs pewnie jakiś, typu SMS-y zapłać, wyślij i tak dalej, w których nie biorę nigdy udziału. No a tutaj tak mail za mailem, widzę, że już jestem nominowana, tak, więc już tam więcej zadziało. Zadzwoniła do mnie właśnie szefowa też tego konkursu, pani Nina Kaczmarek, i poinformowała już tak osobiście o tym, że jestem w gronie tych no kilku osób wybranych do tej nominacji, więc tak, zaskoczenie ogromne, nie spodziewałam się w ogóle tego, bo z natury jestem raczej skromną osobą i nie biorę udziału po prostu w takich konkursach. No ta konkurencja, tak, ja tego nie lubię, źle się w tym czuję, no ale tutaj uważałam, że jest to tak duże wyróżnienie, że no naprawdę trzeba było wziąć w tym konkursie udział. Myślę, że też taka tutaj była też ta moja motywacja, że wezmę w tym udział, ponieważ chyba po raz pierwszy kapituła zauważyła rodzinę zastępczą, tak, matkę zastępczą, tutaj zawsze panie, które prowadzą biznesy, a tu raptem ja we wsi

0: z 11 dzieci, tu z mężem jesteśmy tak zauważeni na takim ważnym szczecińskim konkursie.
1: Jaką radę dalibyście parom, które chcą zostać rodziną zastępczą?
2: Żeby się nie bać do nas przyjechać i zobaczyć, że to jest naprawdę coś fantastycznego, widzieć jak dzieci się rozwijają, jak z takich zamkniętych, gdzieś wystraszonych dzieciaków wyrastają z nich takie fajne dzieci.
0: Tak, i trzeba mieć ogromną świadomość tego, że to nie jest tak wszystko, że wszystko się układa, że wszystko jest wspaniale, że nie ma stresu. To jest ciężka praca na co dzień, tak, i to wieloletnia praca z tymi dziećmi i co, no i trzeba to po prostu lubić, trzeba potraktować te dzieci tak... No z sercem, tak? Też do nich podejść, że to nie jest tak, że dziecko, nie wiem, jest złośliwe i ono robi to specjalnie do mnie, tylko po prostu dziecko ma zaburzenia, tak? I teraz no trzeba się mnóstwo rzeczy douczyć, bo przecież no nikt, rodziny jak zakładają taką rodzinę zastępczą, zaczynają taką pracę, no to przeważnie to nie są pedagodzy, psychologowie, tak? No my się wszystkiego musieliśmy sami nauczyć.
1: A czy jest jakaś rzecz, z którą nie dajecie sobie rady? Czy jest jakiś problem, który mogliby wam pomóc rozwiązać mieszkańcy Pomorza Zachodniego czy okolicznych miejscowości?
0: Tak, no to jeżeli to chodzi o takie sprawy, które no, mogliby inni ludzie nam na przykład w jakiś sposób pomóc, to remonty. W tym domu w obejściu, bo mamy bardzo takie stare gospodarstwo, ten dom jest ładnie utrzymany, my go remontujemy już od 6 lat, ale tak naprawdę Michał jest z tym sam, to też zabiera mnóstwo czasu, a chcielibyśmy ten czas poświęcać jednak dzieciakom, więc no takie właśnie złote rączki są nam potrzebne, chętne tutaj do pomocy.
2: Znaczy jeszcze dwie rzeczy w sumie. Ludzie, którzy mają fajne pomysły, bo naszym takim zadaniem jest obudzić w naszych dzieciach marzenia i też byśmy szukali ludzi, którzy mają jakieś, nie wiem, pasje na przykład, nie? Bo kiedyś przyjechał do nas pan.
0: Tak, Jarek Dulny.
2: No dobra. Zabrał nas na takie jeziorko i nam pokazał, jak się zdjęcia robi. Nasza tutaj najstarsza Roxana bardzo teraz ładne zdjęcia robi, nie? I to jest jej pasja. Ale by ktoś na przykład miał jakąś swoją inną pasję, nie wiem, stolarską.
0: Szycie na maszynie.
2: No my nie możemy dzieciom pokazać, bo po prostu nie wszystko umiemy, tak? Ale jakby mogli to pokazać naszym dzieciakom i może by akurat załapały tego bakcyla, nie?
0: No i potrzebujemy jeszcze też takich aktywnych rodzin, które mają też dzieci w wieku naszych, tak? Czy może młodsze trochę i które chciałyby z nami spędzać fajnie czas, bo ciągle się przymierzamy do organizowania takich przejazdów na rolkach, uwielbiamy jeździć na rolkach, dzieci nasze też bardzo to lubią.
2: Też wycieczki, spacery.
0: Tak, i tak chcielibyśmy mieć jakieś takie grono takich rodzinek, które chciałyby z nami, z naszymi dziećmi też spędzać ten czas, żeby to była dla nas też taka motywacja, że coś organizujemy, coś robimy dla większej grupy ludzi.
2: My na przykład jeździmy do Dziwnowa i tam jeździmy na rolkach, oczywiście po sezonie, nie? I też byśmy chcieli z innymi dziećmi pojeździć na rolkach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gośćmi Radia Złote Przeboje byli Beata i Michał Krajnik. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które pomogą wam rozwijać pasję waszych dzieci.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję. I pozdrawiamy. Do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: W dzisiejszym magazynie Co jest grane? Dużo mówimy o kobietach, o kobiecej energii i o tym, co dla siebie możemy zrobić. Teraz o pomocy dla kobiet chorych onkologicznie i o profilaktyce raka piersi w regionie. Z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
3: Blisko mieszkańców.
4: Zbliża się październik, czyli tradycyjnie miesiąc świadomości raka piersi. No i taki też moment, kiedy troszkę więcej tej tematyce poświęcamy miejsca. Proszę nam powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że ta świadomość mieszkanek naszego regionu, mieszkanek Szczecina, Pomorza Zachodniego, dotycząca zagrożeń związanych właśnie z tą chorobą, świadomość profilaktyki jest coraz większa.
5: No trzeba powiedzieć, że tak. Dzięki takim właśnie działaniom, że z wielu stron w okolicach października jesteśmy bombardowani niejako tematem rak piersi, który zasadniczo nadal jest niewygodny i tematem tabu. Natomiast na ten temat to zasadniczo cały rok trzeba mówić, bo nie chorujemy tylko w październiku albo tylko w listopadzie, ale cały rok, więc w związku z tym warto mówić. Natomiast rzeczywiście ta świadomość jest dużo lepsza, dużo młodsze kobiety chorują, dużo więcej kobiet się zgłasza na badania, natomiast profilaktyczne, natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo wielki odsetek pań, które no, nie chcą wiedzieć, boją się, nie mają dostępu, boją się, że coś znajdą i zgłaszają się dość późno, a Jak wiemy, pani wie na pewno i wszyscy dookoła, to im wcześniej, tym lepiej, bo to zasadniczo ratuje życie.
4: Czyli ten strach przed badaniem, myśli pani, jest tutaj, strach przed diagnozą ewentualną jest tutaj taki decydujący?
5: No boimy się, natomiast jeśli chodzi o tą dostępność, to wie pani, wszystko zależy od tego, w jakim środowisku mieszkamy, gdzie mieszkamy, jaką mamy dostępność. Wprawdzie są akcje, mamobusy i tak dalej, natomiast kobiety, które gdzieś tam żyją dalej od większych miast, gdzie są jakiekolwiek ośrodki medyczne, no to wszystko jest ważniejsze niż kobieta w jej świadomości najczęściej niestety. I często zgłaszają się późno, albo nawet jeżeli zaproszenia były rozsyłane, bo były takie akcje przecież profilaktyczne, to zgłaszalność była słaba. Jest to lepiej niż było 10, 20, 30 i dalej lat temu, natomiast no jeszcze nie wystarczająco dobrze, bo nadal rak piersi zbiera żniwo, a w obecnych czasach nie powinien.
4: Stowarzyszenie Amazonek Agata pomaga kobietom, które już zachorowały na raka piersi. Jak pomagacie?
5: Pomagamy zasadniczo w dwojaki sposób. Tym kobietom, które są z diagnozą, ale jeszcze nie są w szpitalu, mamy otwarte drzwi, jest telefon zaufania, mamy stronę internetową i jesteśmy na Facebooku, więc w gruncie rzeczy no, staramy się poszerzać tą wiedzę. Natomiast zdarza się, że przychodzą panie z diagnozą i przerażone albo zestresowane, albo załamane. No i wystarczy, że porozmawiają z którąś z nas, bo wszystkie jesteśmy po chorobie. Naszą działalność główną są ochotniczki. To są kobiety, które 2 lata po chorobie przeszły specjalistyczne szkolenie i odwiedzają chore w szpitalach po operacjach. To jest bardzo wielka pomoc, bo wystarczy spotkać się z taką panią, chociaż nie zawsze te panie w szpitalach są chętne, bo no jednak choroba łamie psychikę na pewien czas i różnie to bywa z podnoszeniem się. A druga rzecz to dla tych pań, które wyszły ze szpitala, są po operacji, nawet w trakcie leczenia, to w naszych murach, a mamy całkiem porządną siedzibę, bo jest to duża sala gimnastyczna, jest gabinet fizjoterapeutyczny, no i oczywiście sala spotkań i my, a jest nas około 200. I te panie mają właściwie praktycznie rehabilitację, bo mamy 2 razy dziennie gimnastykę, która jest najważniejsza w sumie po operacji, bo tam zachodzi mnóstwo zmian strukturalnych i to trzeba wszystko rozruszać, rozćwiczyć i teoretycznie i praktycznie co do końca życia powinno być robione. Mamy psychologa, wychodzimy razem do teatru, mamy wszelakie zajęcia typu joga, muzykoterapia, komputery, języki, zawsze ktoś coś znajdzie. Nawet gry, zabawy towarzyskie, bo spotykamy się raz w tygodniu na takie posiadówki. Gramy w warcaby, skrable i tak dalej. No jest tego dużo i widzimy, że te panie, które przychodzą świeżo po operacji, są bardzo chętne na korzystanie z tego wszystkiego. Mamy drenaż limfatyczny, który jest takim powikłaniem pooperacyjnym często, jeżeli są naruszane węzły chłonne. Więc w związku z tym mamy taką małą przychodnię. Nie mówiąc już o tym, że no przychodzą rodziny, przychodzą mężowie, córki, dowiedzieć się, jak rozmawiać, jak namówić mamę do tego, żeby przyszła, bo nie wszystkie panie są chętne, bo się boją, że pójdą i zobaczą całe mnóstwo chorych, jęczących kobiet, a to jest wręcz odwrotnie.
4: To, że jesteście tak razem, to jest, ja myślę, pewnie bardzo ważne i dla tych pań, które dołączają, no i dla was również, tak? Dobrze to rozumiem?
5: Tak, tak, oczywiście. To jest na zasadzie, dostałyśmy pomoc i tą pomoc oddajemy i to nie jest żaden przymus, to jest w większości te dziewczyny, bo my wszystkie pracujemy społecznie, więc w związku z tym no, swój czas i siebie oddajemy innym. A przy okazji korzystamy z tego, bo też rozwijamy się, uczymy się, chodzimy do teatru, wyjeżdżamy na wycieczki, na turnusy rehabilitacyjne. Ja mogę tak w nieskończoność.
4: Ale mamy czas na ten temat teraz szczególnie właśnie, chociaż mówi pani, że powinien być czas przez cały rok na to właśnie, żeby o tym mówić.
5: No teoretycznie tak, dlatego że to jest tak, wie pani, to jest tak, z każdej strony w październiku jesteśmy bombardowani. Rak piersi, świadomość, badaj się i tak dalej. A no, badać się trzeba cały rok. To powinno być systematycznie zorganizowane w kalendarzu, tak jak robimy przeglądy w samochodach, to powinniśmy, czy w sprzętach, no to powinniśmy sobie przeglądy robić. A kobiety najczęściej o sobie zapominają.
4: No właśnie, o sobie pamiętać mamy przez cały rok, prawda? I o siebie dbać.
5: No tak, dlatego, że najważniejsza ja.
4: Tak.
5: Zdrowa mama, zdrowa żona, zdrowa członkini rodziny, to i rodzina zdrowa. Bo nie zapominajmy, że jak zachoruje się, zależy od tego, jaki jest przebieg tej choroby, bo bardzo różnie to bywa, to choruje cała rodzina. To nie bez tego, że dotyka wszystkich. Najbardziej oczywiście chorą, ale no, cała rodzina no tak jakby troszeczkę obrywała, bo boją się, wszyscy się boją, bo hasło rak to wyrok, a to nie jest wyrok. To jest świadomy wybór trochę.
4: Pojawiają się u was też zmartwieni partnerzy albo córki.
5: Aha.
4: Tak? Jak to właśnie jest z tymi bliskimi?
5: Tak. Bliscy często przychodzą nawet w tajemnicy przed tą panią, która zachorowała, żeby dowiedzieć się, jak jej pomóc, co można, czego nie można, w jaki sposób ją namówić do tego, żeby no, wyszła do ludzi. Często jest tak, że kobiety się całkowicie zamykają i nie udają, zakładają maskę, załóżmy, a później kobieta zostaje w domu. W związku z tym siedzi i buczy. To my to znamy z opowieści, bo przeróżne są historie. Mnie na przykład córka wzięła za bety, jak to się brzydko mówi, i po prostu zawiozła zaraz po operacji, jak tylko wyszłam ze szpitala, do klubu. I mówię, matka, no są ćwiczenia, są kobiety, które to przeszły, będzie ci lżej. Ja na początku biegałam tylko na gimnastykę, bo oczywiście była potrzebna, bo to jest przykurcz ręki, obrzęk, różne inne rzeczy. Natomiast powoli otwierałam się na towarzystwo. Mi się wydawało, że ja do nich nie pasuję. No to, no bo przecież, no i dlaczego? Ja byłam dość młoda. A te panie wydawały mi się takie mocno starsze, bo wbrew pozorom nie chorują tylko starsze panie, ale chorują również coraz młodsze dziewczyny. I to jest ból, bo przykro jest patrzeć, jak takie młode dziewczyny przychodzą, bo mają przed sobą całe życie. A my już jesteśmy u schyłku wprawdzie, do setki w dobrym zdrowiu, urodzie. Takie jest naczelne hasło. Także. No i często jest tak, że ci państwo, którzy do nas przychodzą, rozmawiają, dziękują ci i mają rozjaśnioną głowę, wiedzą, jak postępować. I zdarza się tak, że no dostają oczywiście dane, kiedy ci na karteczce, żeby to było namacalnie, że jest kartka, że wtedy i wtedy są ćwiczenia i najważniejsze jest psycholog indywidualnie, proszę bardzo, kiedy tylko ktoś chce, no bo psychologa ludzie się też boją, niestety jeszcze. W związku z tym często jest taka pani przyprowadzona albo sama przychodzi, bo decyduje się na coś takiego, ale jest tak, że i przyprowadzają mężowie i jeżeli pani jest w troszkę gorszym stanie i czekają, aż ona skończy czy drenaż, czy ćwiczenia i wracają do domu. A później z czasem przychodzą coraz częściej.
4: Macie również taką możliwość i pomagacie też Amazonkom z Ukrainy.
5: Tak, oczywiście. No, w momencie, kiedy wybuchła wojna, myśmy otworzyły swoje podwoje i mamy parę członkiń. Wprawdzie fluktuacja jest, bo to takie z Amazonkami, że mamy mniej więcej stałą ilość osób i z tymi członkiniami z Ukrainy też tak jest, że przychodzą, podnoszą się, wiedzą, jak postępować. One często pracują, więc nie zawsze mają czas na spotkania u nas, bo wprawdzie staramy się mieć 2 razy w tygodniu zajęcia po południu dla pań pracujących, bo całe mnóstwo pań przecież wraca do pracy i żyje dalej normalnie, mimo tego, że są po chorobie. No ale choroba nie odbiera ani umysłowych możliwości, ani fizycznych, więc w związku z tym, poza tym, no nie każdy może przejść na rentę. A ta renta nie jest w tej chwili tak chętnie przyznawana i nawet jest odbierana. O, to też muszę powiedzieć.
1: Z Joanną Łukomską z zarządu Stowarzyszenia Amazonek Agata w Szczecinie rozmawiała Monika Trykowska. Chwila. Pozostańmy w temacie zdrowia i przenieśmy się do Świnoujścia. O programach, jakie są tam realizowane, rozmawiałam z Wojciechem Basałego z Urzędu Miasta.
3: Blisko mieszkańców.
6: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych. To jest projekt Jesteśmy do usług. Projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, żeby nie przynudzać, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagałem prawie całodobowej opieki. W związku z tym, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców, Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach, będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to są też długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków. Który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
1: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
6: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
1: To był Wojciech Basałego z Urzędu Miasta Świnoujście.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Teraz w magazynie Co jest grane o legendach Pomorza Zachodniego. Z Małgorzatą Dudą, przewodniczką, autorką książek dla dzieci i przewodników, rozmawia Monika Trykowska-Chwila. Zapraszam.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Pani Małgorzata Duda, szczecińska przewodniczka, autorka książek dla dzieci i przewodników, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: I też osoba, która najwięcej może nam powiedzieć o legendach Pomorza Zachodniego. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. No właśnie, bo Pomorze Zachodnie ma niezwykle bogatą historię. No i zapewne ten świat legend jest równie bogaty.
7: Świat legend jest bardzo bogaty, a szalenie mało znany. I to jest taka bolączka, powiedziałabym, dlatego że nie pojawiają się legendy z Pomorza Zachodniego w programie nauczania. Dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej, kiedy zaczynają się uczyć, poznają najpierw historię przez legendy. Pojawiają się w programie edukacji legendy takie jak na przykład o smoku wawelskim, jak o poznańskich koziołkach, czy legendy dotyczące początków państwa polskiego, czyli o braciach Lechu, Czechu i Rusie, czy o Orle Białym. Natomiast nie pojawiają się w tym programie edukacji w ogóle żadne legendy z północno-zachodniego krańca Polski.
4: A jakie są te najciekawsze? Jakie są te, które powinniśmy znać po prostu?
7: No nie powiem, że najciekawsza, ale taka najbardziej sztandarowa, taka, która powinna być znana na całym Pomorzu Zachodnim, obowiązkowo, bezwzględnie, a i w Polsce myślę, że też fajnie by było, gdyby się pojawiła, to jest legenda o pomorskich gryfach. Gryfy pojawiły się na Pomorzu w tej ikonografii, w herbach około XII wieku i były na tyle ważne, że stały się symbolem pomorskiej dynastii gryfitów, która zresztą swoją nazwę też wzięła od wizerunku gryfa. I to jest taki punkt wyjścia do poznawania legend Pomorza, bo też warto o tym wiedzieć, gryfy są w herbach ponad 20 miast na Pomorzu Zachodnim.
4: Położenie Pomorza Zachodniego, takie nadmorskie, ale z drugiej strony nie tylko. Czy to też ma jakiś wpływ na to, jakie jeszcze postacie pojawiają się w tych opowieściach, w legendach, w tych wyobrażeniach?
7: Ależ oczywiście, skoro mamy morze, a w sumie chyba tak też jesteśmy my, zachodni Pomorzanie, postrzegani w Polsce przez pryzmat właśnie tego pasu wybrzeża, to muszą się też pojawić fantastyczne stworzenia, które żyją w morzu. I tutaj taką jedną z ciekawszych legend jest legenda o zielenicy strzęsacza. Wieś Trzęsacz, w której na klifie, na wysokim klifie nad brzegiem morza zachowała się pozostałość kościoła, jedna jedyna ściana. I tutaj taka obiegowa legenda głosi, że ten kościół wybudowany w średniowieczu był postawiony około 2 kilometrów od morskiego brzegu. No dzisiaj współczesne badania troszeczkę dementują nam tę legendę. Mówią, że to jednak nie były 2 kilometry, tylko było zdecydowanie bliżej. Ale chodzi o to, że morskie fale, podmywając brzeg, podmywając klif, zabierały po kawałku lądu. I gdzieś mniej więcej w XIX wieku kościół został zamknięty i po kolei morze podczas kolejnych sztormów zabierało kolejne fragmenty ściany, kolejne cegły. I tutaj legendy są dwie. Nie wiem, która piękniejsza, nie mogę się zdecydować. Jedna mówi o tym, że w morzu żyją zielenice, czyli córki króla Bałtyku. I jedną z takich zielenic rybacy złapali w sieci. Trzymali ją w sieci, w beczce z wodą, żeby im śpiewała do pracy, ale zielenica z tęsknoty za Bałtykiem, ze swoimi siostrami, ze słońcem, za wiatrem, z tej tęsknoty umarła i pochowano ją na przykościelnym cmentarzu. Prawda, że piękna legenda?
4: Piękna, piękna.
7: A król Bałtyku zdenerwował się, że córka spoczęła z daleka od morskich wód, wzburzył morskie fale i to on zaczął zabierać po kawałku lądu po to, żeby odebrać ciało swojej córki. Romantyczna legenda, bardzo, bardzo popularna, ale jest też druga wersja, która mówi o miłości córki bogatego gospodarza i syna ubogiej komornicy. Chłopak zginął na morzu, dziewczyna codziennie na plaży czekała na jego powrót i może nie mogąc znieść udręki i rozdzielenia ukochanej pary, postanowiło połączyć cmentarz i morze po to, żeby duchy kochanków mogły się połączyć po wsze czasy.
4: Rzeczywiście trudno się zdecydować, która jest piękniejsza, tak, bardzo.
7: Jedna i druga bardzo taka sugestywna, opowiadana, no nie w skrócie, tylko w rozbudowanej wersji. Jeszcze na dodatek opowiadana na przykład nad brzegiem morza do wtóru z szumem morskich fal. No, może spowodować, myślę, u niektórych ciarki na plecach. To buduje napięcie.
4: No ale przecież Pomorze Zachodnie to też wyspy, prawda? A trzymając się tego pasu nadmorskiego, to już pójdźmy na te duże wyspy. To znaczy Wolin, Świnoujście, Kamień Pomorski. Czy tutaj jakieś też historie takie, legendy, opowieści?
7: W każdym z tych miejsc są legendy, w każdym z tych miejsc są opowieści i to takie przekazywane z pokolenia na pokolenie, ale też opowieści, które tworzą się współcześnie i właściwie o każdym z tych miejsc które pani wymieniła, jest inny rodzaj legendy, inny rodzaj opowieści. Jak była mowa o zielenicy, czyli o fantastycznym stworzeniu takiej syrence morskiej, no to teraz weźmiemy na warsztat Kamień Pomorski, bo tam z kolei bardzo żywa jest legenda o diable. Tam, gdzie pojawiają się wierzenia, gdzie pojawia się chrześcijaństwo, razem z siłami dobra pojawiają się też siły zła. I tak jak w odwiecznych czasach dobro walczy ze złem, no to tutaj mamy historię o diable. Mówi jedna z legend, że dawno, dawno temu na moczarach gdzieś koło kamienia żył sobie diabeł, który miał jedno zadanie – wodzić ludzi na pokuszenie. Był w swoim fachu podobno dobry, sporo tych duszyczek udawało mu się odprowadzić do piekła, tylko że miał pecha, bo za czasów jego rządów na Pomorzu trafił na tę ziemię biskup Otto z Bambergu. No i tu znowu dygresja. Mamy takie rozróżnienie między Pomorzem a resztą Polski, bo jakby zapytać przeciętnego Polaka, kiedy wprowadzono na jego terenach chrześcijaństwo, no to wszyscy pamiętają ze szkoły datę Chrztu Polski 966 rok, a na Pomorzu to też jest inna data, dlatego że Pomorze bardzo długo było pogańskie i chrześcijaństwo pojawiło się tutaj dopiero z Ottonem z Bambergu w 1124 roku. I to mniej więcej w tych czasach sytuuje się nasza opowieść, nasza legenda, kiedy na tym terenie pojawił się biskup Otto z Bambergu, który zaczął głosić nową wiarę. No, ludzie poszli za biskupem Ottonem, ale nie spodobało się to diabłu. No bo jak to? Przychodzi człowiek, który mówi: kochaj bliźniego swego jak siebie samego, bądź dobry, nie kradnij. No to jak on będzie dobry, ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, piętnasty, no to diabeł nie będzie miał kogo odprowadzać do piekła. Narodziła się więc w diabelskiej głowie taka myśl, żeby ludziom to miejsce spotkań, w którym zaczęto budować kościół, żeby to miejsce zniszczyć. I tu legenda świetnie nawiązuje do takich warunków geograficznych, do ukształtowania terenu, bo mówi, że diabeł wyruszył do Szwecji i tam w górach odłupał wielki kawał skały, który chciał przynieść i zrzucić z góry na budujący się kościół. I ten kawał skały miał być tak wielki i tak ciężki, żeby ludzie w żaden sposób go nie podnieśli. Spróbował, ale skała okazała się cięższa niż diabeł przypuszczał i kiedy tak ją niósł, był już bardzo blisko miejscowości, okazało się, że wschodzi słońce, zapiał kogut w zagrodzie nad zalewem, a wiadomo, że jak słońce wschodzi, no to diabelska moc maleje. I diabeł nie miał już siły nieść kamienia, kamień spadł do wody, diabeł musiał czmychnąć jak niepyszny do piekła, a ludzie ukończyli budowę kościoła. No i teraz jakie to ma powiązanie z tymi warunkami geograficznymi, z ukształtowaniem terenu? Po pierwsze, tuż przed Kamieniem Pomorskim, niedaleko takiej miejscowości, która się nazywa Buniewice, faktycznie w wodach Zalewu Kamieńskiego jest wielki kamień, od którego zresztą Kamień Pomorski wziął swoją nazwę. No i ten kamień, faktycznie ta skała, przywędrowała do nas ze Szwecji, tylko my, współcześni ludzie, już nie tłumaczymy sobie tego legendą, tylko tłumaczymy to działalnością lądolodu. Mamy w tym wszystkim i wierzenia, i legendy, i tradycje, i geografię, i geologię, wszystko razem zamknięte w jednej legendzie.
1: O legendach, które dotyczą naszego regionu, z Małgorzatą Dudą, przewodniczką, autorką książek dla dzieci i przewodników, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila. A ja zapraszam jeszcze na spotkanie z inną kobietą, też interesującą się legendami i historią. O czasowych wystawach w naszym Wolińskim Muzeum opowie Magdalena Stróżek.
3: Co jest grane w Wolinie?
7: W tym momencie w muzeum mamy wystawę obrazów Ottona Langa Wolina.
1: Czy tę wystawę będziemy mogli oglądać do końca roku?
7: Nie, ona będzie troszeczkę krócej, prawdopodobnie do końca października. Także tym bardziej zapraszam do zwiedzenia jej, bo czasu jest mimo wszystko mało. A widać, jak Wolin wyglądał na kolorowo i jak inna architektura była.
8: A druga wystawa czasowa do kiedy?
7: Druga wystawa właśnie jest do końca roku. Mhm. Tak, ta wystawa dotyczy sposobów pochówków, nietypowych pochówków z terenu Polski i Europy. Jeżeli Państwo chcieliby zobaczyć, w jaki sposób wyglądały te pochówki, w jaki sposób w ogóle ludzi grzebano, no to to jest dobra okazja, żeby odwiedzić nasze muzeum.
1: Ja nie omieszkałam skorzystać z okazji i zobaczyć wystawę właśnie w towarzystwie pani Magdaleny. Jeśli więc do końca roku jednak nie znajdziecie czasu, aby odwiedzić Muzeum imienia Kałubego w Wolinie, to możecie posłuchać, jak wyglądały moje odwiedziny.
3: Muzea w Wolinie.
9: Wystawa to jest połączenie wykopalisk archeologicznych z wizją artystyczną stworzoną przez malarza, który patrząc na ułożenie kości w grobach, stworzył artystyczną wizję pochówków. To jest wystawa troszkę straszna. Wita nas szkielet, który został odnaleziony na jednym z wolińskich cmentarzysk. Wolinianie znają ten szkielet bardzo dobrze, bo on na naszych wystawach od samego początku był umieszczony. Widzimy na tej wystawie trzy typy pochówków. Szkieletowy, Widzimy stos, na którym płonie niewiasta. To był tak zwany stos, palenisko, na którym spopielano zwłoki i później te zwłoki albo zostawały w ziemi, albo trafiały do urny i ta urna była pochowana w ziemi. A na ścianach wiszą właśnie obrazy ukazujące nietypowe pochówki z terenu całej Europy. Bano się, że człowiek po śmierci może wrócić do życia i on będzie robił krzywdę żyjącym. Dlatego starano się takie nietypowe osoby, zbyt wysokie, z różnymi niepełnosprawnościami, utrzymać w tym grobie, unieruchomić tak naprawdę w tym grobie po śmierci. Robiono to na różne sposoby. Związywano nogi, ręce, przybijano do ziemi różnymi przedmiotami, na przykład podkładano sierp albo nóż pod szyję, odcinano głowy i umieszczano kamienie. Właśnie to jest na tej wystawie. A oprócz tego na wystawie są przedmioty, które były znajdowane w grobach na terenie Wolina. I to są różne noże, kabłączki skroniowe, nożyce.
1: A co to jest kabłączek skroniowy?
9: Kabłączek skroniowy to była typowa ozdoba kobieca, która była umieszczana na chustce. I ona jest o tyle ciekawa, że właśnie mówi nam, że w danym grobie na pewno była pochowana kobieta.
1: Po wystawie Między śmiercią a rytuałem, odmienne praktyki pogrzebowe, w Muzeum Regionalnym imienia Andrzeja Kałbego w Wolinie oprowadzała nas Magda Stróżek. I jeszcze przypomnę, że ruszył konkurs dla młodych zachodniopomorskich artystów, ale więcej na ten temat powie Emilia Wolf z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
10: Zapraszamy uczniów klas od 4 do 8 do udziału w konkursie Moje Najważniejsze Prawo Dziecka. To trochę inny konkurs, bo nie ma jednej odpowiedzi, która jest dobra. Chcemy po prostu usłyszeć, co młodzi ludzie myślą, jakie prawo dziecka jest dla nich najważniejsze. Czy to będzie prawo do nauki, bezpieczeństwa, zabawy, a może do własnego zdania. I właśnie to spojrzenie można pokazać w formie plastycznej. Można coś narysować, namalować. Technika jest dowolna. Liczy się pomysł. Zachęcamy więc, aby puścić wodze wyobraźni i pokazać, co jest ważne. Na pracę czekamy do 15 października, a na autorki i autorów najlepszych prac czekają nagrody. Finał konkursu 20 listopada.
1: A o konkursie przypomniała nam Emilia Wolf z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.